0: Radio Eska. Eska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziony.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Polska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. SK Żary News.
3: Mówi się, że to choroba cywilizacyjna, bo to prawda, a mowa o depresji, cichym, czasem dosłownie zabójcy. O tym, jak rozpoznać tę chorobę, jak z nią walczyć i zwyciężać, w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiada psychoterapeuta Zbigniew Piotr Kamrat.
4: Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta z nami w studiu Radio SK. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie Państwa.
4: Nie ukrywam, że się znamy, więc pozwolisz, że będziemy mówić sobie na ty, to też...
5: Bardzo mi miło.
4: Będzie sprzyjać takiej... sympatycznej rozmowie o niesympatycznej chorobie, o takiej chorobie niewidocznej często, która nazywa się depresja. Po czym poznać, że ktoś choruje na depresję, a nie jest to dłuższy czas takiego obniżonego nastroju?
5: W depresji mamy szereg objawów i jeśli w perspektywie czasowej ponad 2 tygodni tych objawów jest kilka, to czy to u nas, w stosunku do nas samych, czy w stosunku do naszych bliskich, czy znajomych, powinna się zapalić lampka. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi smutek, ale to jest trochę tak, że my jesteśmy... można powiedzieć, kompatybilni ze światem i każdy z nas czasami jest smutny, ale jeżeli z rzeczy wesołych nie wyciągamy nic wesołego i ciągle nam jest smutno i przeżywamy permanentny smutek, to już mamy jeden z objawów. Kolejny objaw to utrata zainteresowań, czyli coś nas interesowało, a przestaje nas interesować. Może to być też drażliwość albo na przykład senność nadmierna albo bezsenność. Może być też objawem kolejnym nadmierne przebieranie na wadze albo też chudnięcie. Rozkojarzenie, problemy z koncentracją. Też takie myśli rezygnacyjne albo myśli, które się nasilają, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Do tego też może być wycofanie się w ogóle na przykład z relacji albo stopniowe wycofywanie się. Mogą do tego dochodzić też objawy somatyczne, bóle brzucha, napięcia w ciele, w zależności od tego, jaki mamy kontakt z ciałem, ale też jest coś takiego, mówimy o czymś takim jak maski depresji, czyli może być na przykład nadmierne albo nagłe, albo znowu nadużywanie, albo używanie substancji psychoaktywnych, które szkodzą, żeby w jakiś sposób wyregulować swój nastrój. A może to też wyglądać w taki sposób, że ktoś na przykład bardzo mocno pracuje, bardzo dużo, nagminnie sprząta, jakby próbuje regulować swoje napięcia. I ten szereg wymienionych objawów, jak jest ich przynajmniej kilka w okresie ponad 2 tygodni, to myślę, że powinien nas zaniepokoić. Czy czasem, no po pierwsze nie mamy obniżonego stanu, obniżonego nastroju, czy też nie pojawiają się stany depresyjne. Zwłaszcza jeśli w rodzinie, wśród naszych najbliższych rodziców, dziadków, ktoś przeżywał stany depresyjne, stany lękowe, albo w ogóle chorował na depresję zdiagnozowaną, czy też nie.
4: Tylko wiesz, też w tych pokoleniach nieco starszych nie mówiło się często o depresji, prawda? Więc czasem podczas wywiadów lekarskich trudno chyba odpowiedzieć na tego typu pytanie.
5: Dlatego też w wywiadach lekarskich czy też psychologicznych te pytania są zadawane wprost. Jak pani śpi, czy w ostatnim czasie jest pani rozdrażniona, ale rozumiem, tak wydaje mi się, że rozumiem, do czego zmierzasz, że mało się mówiło o tych emocjach, mało się mówiło o swoim stanie zdrowia. Trochę była, uogólniam oczywiście, często taka narracja, nie ma co się pieścić, trzeba się wziąć w garść. Być może taka autorefleksja albo takie automówienie niektórym w jakiś sposób pomagało, ale myślę, że do jakiegoś czasu, no bo depresja jest chorobą mózgu, brakuje nam serotoniny, brakuje nam dopaminy, jest pewnego rodzaju nierównowaga w naszym organizmie, albo są takie czynniki, które się pojawiały, czy biologiczne, czy społeczne, czy psychologiczne przez lata, które gdzieś zachwiały tą naszą równowagę. I udawanie, że jest inaczej, prędzej czy później kończy się pogłębieniem tego stanu.
4: No właśnie, pogłębieniem. Choć czasem trudno u siebie zdiagnozować te problemy. Ty wyjaśniłeś, co jest taką żółtą lampką. Dlaczego ta choroba jest tak niewidoczna, bym powiedział? Bo ona jest trudna do takiego zweryfikowania u samego siebie. Bo my lubimy narzekać w Polsce, prawda? Każdy często mówi, że jest zmęczony. No, taką mamy kulturę. Dlaczego tak trudno przyznać, że jest rzeczywiście taka choroba obecna w moim życiu?
5: Tak trochę pojawiła mi się odpowiedź chyba od końca, że z jednej strony trochę widać to światełko w tunelu, że osoby znane, celebryci mówią często i ze świata i z Polski o tym, że chorowali albo chorują na depresję, więc trochę się odważamy mówić o tych emocjach. Mało w ogóle umiemy mówić o emocjach, nazywać emocje, uczucia, odróżniać jedne od drugich. Też jest, raczej żyjemy w takim trendzie, żeby osiągać sukcesy, żeby dawać radę, żeby być sprawczym. Chcemy być postrzegani przez pryzmat tych sukcesów i bardzo często wielu ludziom kojarzy się depresja z tym, że nie dajemy rady. Jest wiele mitów na temat depresji, że jest wiele osób uważa, że jest jakąś słabością, gdy ona jest po prostu chorobą, którą należy leczyć, leczy się ją skutecznie. Wydaje mi się, że za mało jest mimo wszystko normalizacji. Tego typu rozmowy, którą właśnie teraz prowadzimy, są taką profilaktyką i normalizacją tego, że jest szansa, że ktoś usłyszy o tym i powie, no ja mam podobnie, może rzeczywiście przełamię swoje obawy, pójdę z kimś, porozmawiam. Nie ma też takiej, wydaje mi się, uogólnienia oczywiście, ale takiej kultury proszenia o pomoc. Jak prosimy kogoś o pomoc, to często mamy takie wyobrażenie, że jest to słabość, a to jest dojrzałość. To jest dojrzałość, mądrość życiowa. Jeżeli umiemy kogoś poprosić o wsparcie, powiedzieć, że nie dajemy rady, że chcielibyśmy, żeby ktoś nas wsparł. Może to się po części bierze z tego, że tego wsparcia często za mało dostawaliśmy i nie mamy takiego pozytywnego modelu. No ale może będziemy tymi, którzy będą przecierać szlak. Bo nie tylko dawanie wsparcia innym, ale też branie. To taki naturalny proces, naturalna wymiana. No i też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się właśnie o depresji w takim kontekście, że wiele osób choruje, że jest to taka globalna choroba wynikająca z presji, właśnie z tego kultu sukcesu, kultu osiągnięć. A to nie jest prawda, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pełni sprawności i dajemy radę, że czasami każdy z nas nie daje rady.
4: Depresja była z nami od zawsze, od wieków, czy to jest choroba cywilizacyjna naszych czasów?
5: Nazywamy depresję chorobą cywilizacyjną, dlatego że ona jest w tej chwili globalna, globalnie o niej mówimy, mamy statystyki dostępne i rzeczywiście wiele milionów osób choruje. To myślę, że statystyki są z reguły zaniżane, bo przecież nie wszyscy się zgłaszają, ale tak. Depresja była z nami od zawsze. Nasz delikatny, fantastyczny organ, jakim jest mózg, on też się zaburza. Każdemu się zaburza. Tylko u niektórych się zaburzy na tyle, że przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. I oczywiście depresję mieli w średniowieczu i w starożytności. Różnie o tym mówiono, na różne sposoby nazywano, próbowano sobie radzić. Czy w sposób świecki, czy religijny, czy jeszcze jakiś, ale była z nami od zawsze, odkąd istnieje człowiek, odkąd istnieje mózg.
4: Czy da się mieć depresję i jednocześnie funkcjonować dosyć dobrze w środowisku zawodowym, w środowisku prywatnym, może nie dając odczuć innym, że coś mi się dzieje?
5: Tak, nie dając odczuć innym, tak. Ale czy dobrze funkcjonować, to trzeba byłoby zapytać osoby, która ma depresję. Tak, znam wiele...
4: O tej masce mówiłeś wcześniej, że można założyć.
5: Tak, wiele osób na pozór świetnie funkcjonuje. To są ogromne koszty takiego funkcjonowania, czyli pięknie przystrzyżony trawnik, umyty samochód, dzieci ładnie ubrane, pani domu z białym, perłowym uśmiechem, pan domu uśmiechnięty, mówiący dzień dobry do sąsiadów, a jedno i drugie mające stany depresyjne i lękowe, co indukuje też na przyszłość też dzieciom tego typu stany, na przykład jeśli ktoś nad tym nie pracuje. Jak najbardziej, te maski depresji to jest często ten uśmiech, że muszę dać radę, wchodzę do pracy, uśmiecham się, robię swoje, przez siłę wstaję. Czasami maską depresji właśnie jest alkohol. Niektórzy niestety używają też narkotyków, żeby zamaskować tą depresję, żeby dać radę, bo mają takie przekonania, że zawsze muszą dać radę, nie wyobrażają sobie inaczej. Zamiast po prostu poprosić o pomoc w warunkach takiej intymności, na przykład relacji, rozmowy, czy z psychologiem, czy z psychiatrą, czy w ogóle ze swoim lekarzem rodzinnym.
4: Używki w jaki sposób, bo zakładam, że wpływają, w jaki sposób wpływają na nabycie tej choroby?
5: Pytanie dotyczy tego, że wzmagają, tak?
4: Załóżmy okres młodzieńczy, czy nawet niekoniecznie młodzieńczy. Okay. Ktoś lubi imprezować, alkohol, narkotyki. Czy to może wpłynąć na to, że ta choroba się pojawi, mimo że wcześniej było w miarę w porządku?
5: Tak, jak najbardziej. To trochę jest pytanie o te przyczyny depresji. Chorobę mózgu, jaką jest depresja, w pewnym stopniu nie dziedziczymy w taki bezpośredni sposób, ale pewne predyspozycje, jeżeli dziadkowie chorowali na depresję albo rodzice, to mamy około 50% większe ryzyko, że też możemy zachorować przy nieodpowiednim stylu życia.
4: To sporo.
5: Sporo to jest. Druga rzecz jest taka, że w tak niestabilnym hormonalnie na przykład okresie, jakim jest dojrzewanie, dorastanie, gdzie mówimy w pewien sposób, w cudzysłowie, o takiej depresji dojrzewaniowej, młodzieńczej. Jak dołożymy do tego środki psychoaktywne, to młody człowiek może się zdestabilizować i może to wywołać, może to być tą kroplą przepełniającą tą czarę. No oczywiście wszelkiego rodzaju choroby, na przykład choroby przewlekłe z bólem, wydarzenia jakieś traumatyczne, trudne bardzo, to co jest trudne, to też jest często subiektywne, to też są takie czynniki wpływające na pojawienie się depresji. Też styl wychowania też jest takim czynnikiem, który też wpływa, czyli jeżeli dostajemy takie komunikaty od dziecka, nie dasz rady, zostaw to, nic z ciebie nie wyrośnie, daj spokój, ja muszę to poprawić, jesteśmy bombardowani, to też podkopuje naszą pewność siebie i to nie jest tylko w takich abstrakcyjnym wymiarze, ale w konkretnym wymiarze biochemicznym zaczynają nam się pewne reakcje biochemiczne powtarzalnie i wywołują pewną nierównowagę, która i tak jest nierównowagą w okresie dorastania, kiedy dojrzewamy. To tak bym do tego się odniósł, chyba że mogę doprecyzować jeszcze.
4: Jeśli możesz.
5: Jeszcze o substancje właśnie, tak. Bo tak się rozpędziłem z wątkiem. Natomiast jeśli chodzi o substancje, to na przykład taki alkohol, który ludzie stosują często alkohol po to, żeby się lepiej czuć, chociaż on szkodzi i jest toksyczny i każda dawka alkoholu szkodzi, ale można powiedzieć, że alkohol wydaje się w cudzysłowie być dla niektórych antydepresantem, a jednocześnie jest depresantem, czyli destabilizuje naszą równowagę i może być może nie takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym, ale to może być ten moment, kiedy ktoś się narkotyzuje albo alkoholizuje, że właśnie ta choroba się pojawi w takim pełnym wymiarze, którego nie będziemy w stanie już opanować albo dawać z nim rady bez pogłębienia świadomości, czyli na przykład bez psychoterapii i bez farmakoterapii. Więc myślę, że tak, zwłaszcza w młodym okresie używanie substancji psychoaktywnych niesie ze sobą ryzyko na przykład straumatyzowania umysłu albo czasami retraumatyzacji.
4: Czy my żyjemy w czasach, które sprzyjają depresji, czy po prostu bardziej tę chorobę rozumiemy i potrafimy o niej szerzej, więcej mówić?
5: Jedno i drugie. Bo na przykład statystyki mówią, że kobiety częściej chorują na depresję, ale to dlatego, że częściej są kulturowo, wychowaniowo obciążone i same siebie obciążają funkcjami opiekuńczymi, bardziej się przejmują, większością rzeczy się zajmują, ale też mają większą świadomość i częściej ujawniają problemy i częściej proszą o pomoc. Rzeczywiście mamy możliwości statystyczne, żeby zobaczyć, ile osób choruje na depresję, natomiast żyjemy w czasach niezwykłego pośpiechu, co wszyscy wiemy, w ciągle zmieniającej się sytuacji takiej geopolitycznej, ale też takiej sytuacji, gdzie cały czas musimy się aktualizować. Jesteśmy w takiej presji. Jedni bardzo wpływamy na siebie, bo przecież jesteśmy istotami społecznymi i nic dziwnego, że niektórzy ludzie nie wytrzymują, bo dostajemy często taki przekaz, który trzeba normalizować. Patrz, inni mogą, tak? Widzimy to w mass mediach, że inni się uśmiechają, mają wspaniałe domy, często reparowane albo wykreowane nieraz przez sztuczną inteligencję, albo pokazują swoją scenę, a my nie widzimy tego zaplecza, jak to się mówi.
4: Tak.
5: Więc jesteśmy w ogromnym tempie, w ogromnej presji i to na pewno jest takim czynnikiem, od którego można dostać psychologicznej zadyszki.
4: A dlaczego, bo mam takie wrażenie, mamy problem z takim, można powiedzieć, zaakceptowaniem tego cierpienia psychicznego. Znaczy, może inaczej zadam. Akceptujemy choroby fizyczne, a tak trudno jest czasem jednak przyznać, że to cierpienie psychiczne też jest obecne.
5: Moja taka odpowiedź będzie uproszczona, ale chyba od tego trzeba byłoby zacząć, że nasz mózg ma taki paradygmat, że nie może nie wiedzieć. To trochę tak jak w sztucznej inteligencji, że ona nie może nie wiedzieć, że mózg nie czeka, aż dostarczymy faktów, tylko na przykład ma 10% albo 20% faktów na temat depresji, a 80% to są wyobrażenia albo zasłyszane informacje. My to sklejamy w swojej głowie i uważamy, że to jest 100% faktów i mówimy, że tak jest. Tak? Z tego stąd się biorą mity na temat depresji. Poza tym ta znana już znana narracja, że to, co nieznane, jest niepokojące dla naszego umysłu, dla naszego systemu nerwowego, bo wymaga ogromnego wysiłku do tego, żeby się przystosować, zaadaptować. To nawet jak jedziemy na wczasy w lecie, to oczywiście jest ta ekscytacja, która przeważa, ale to jest ogromny wydatek energetyczny, nowe zapachy, nowi ludzie, nowe sytuacje. A z kolei o zaburzeniach, o chorobach psychicznych często boimy się rozmawiać, bo mało o nich wiemy i wtedy sobie wyobrażamy, a te wyobrażenia bardzo często są lękowe, bo mamy nawyk wyobrażeń lękowych i zamiast używać wyobraźni do przyjemności, to mamy nawyk używania wyobraźni do kreślenia czarnych scenariuszy i różnych rzeczy, które nas straszą. I dlatego łatwiej nam, wygodniej wyobrazić sobie

0: leczeniu samej depresji to być może za chwilę, ale depresja jako choroba narzuca choremu pewien styl myślenia, który staje się dla niego taki dosyć łatwo przyswajalny, w który zaczyna wierzyć, mimo że bywa tak, że chorzy pamiętają, powiedzmy, życie sprzed depresji, sprzed tych zaburzeń. Dlaczego tak łatwo wierzymy w to, że nagle jesteśmy najgorsi, etc., etc.?
1: Depresja upośledza nasze funkcjonowanie praktycznie w każdej dziedzinie społecznej, też takiej zawodowej. To pytanie też odnosi się do tego, jakie mamy przekonania, jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani. I rzeczywiście jest tak, że jak choruje nam system nerwowy, czyli jednocześnie i zarazem nasze też ciało, to mamy naturalną skłonność do tego, żeby autonomicznie się ratować, czyli żeby bardzo mocno się skupiać na sobie i w sobie. I wtedy trochę się odcinamy, dysocjujemy, skupiamy się bardzo mocno na sobie. No i wtedy jesteśmy bardzo mocno przy sobie, już nie mamy często siły na to, żeby uciekać w pracę, uciekać w zajętość, a na przykład nie mamy nawyku bycia przy sobie, bo nie za bardzo siebie rozumiemy, w ogóle siebie nie za bardzo znamy, nigdy ze sobą się nie kolegowaliśmy, nie przyjaźniliśmy, tylko zawsze byliśmy na zewnątrz, w zadaniach, zrób to, zrób tamto i tego byliśmy uczeni, więc jak nagle się czujemy słabi psychicznie i fizycznie i musimy być ze sobą i jesteśmy w domu albo w łóżku, to odzywają się wszystkie demony w cudzysłowie. Że te rzeczy, sprawy, których nie załatwiliśmy. Więc jeżeli mieliśmy wdrukowane w jakiś sposób po części niskie poczucie własnej wartości, jakieś różne przekonania, no to one wtedy uderzają często w nas z dużą siłą. Natomiast no, myślę sobie o tym, że bardzo pozytywnym takim aspektem jest to, że ludzie, których znamy, których postrzegamy jako ludzi sukcesu, też mówią o tym, że chorowali, że wyszli z depresji, że dali radę, że da się no, wyleczyć z tej choroby.
0: No wystarczy przeczytać komentarze pod tego typu rolkami, filmami, wywiadami, gdzie ludzie bardzo często chwalą tego typu osoby za mówienie o tej chorobie.
1: Tak, bo to przynosi ulgę, prawda? Ulgę przynosi, że ktoś tak ma, bo my często jak jesteśmy w chorobie fizycznej, psychicznej, to mamy tendencję takiego myślenia, że ja tylko tak mam, że inni tak nie mają, że jestem sama, sam na świecie, że mamy poczucie samotności. A to nie jest prawda. To wynika z takiego właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużego skupienia się na sobie. Ona jest w celu, żebyśmy skupili się na sobie w celu wyzdrowienia, ale my nie jesteśmy tego nauczeni. Nie jesteśmy nauczeni, żeby się skupić na sobie w celu wyzdrowienia, jak naturalnie autonomiczny nasz organizm się kieruje ku sobie, to my dostajemy takie przekazy, które dostaliśmy często w wychowaniu, że to jest egoizm, że się powinien wziąć garść, że to jest taka, że powinien się zająć rzeczami, które są ważne, albo innymi. Często nie nauczono nas, że ważnym jest i wspaniałym dbanie o siebie. Że jak dbamy o siebie, czujemy się silni, czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, to mamy z czego dawać innym.
0: A dlaczego chorując na tę samą chorobę, chyba że są różne rodzaje, chorzy znajdują się w różnych stanach. Niektórzy kończą samobójstwem, niektórzy całe dnie spędzają sami w domu, takich też ludzi znam. Niektórzy w miarę normalnie funkcjonują. Chodzi o sam obrazek. Chodzą do pracy, na uczelnię, płacą podatki, jeżdżą samochodem. Skąd taka rozbieżność?
1: Rzeczywiście psychiatria i psychologia różnicuje. Możemy mówić na przykład o dystymii. Dystymia to jest, można powiedzieć, taka siostra depresji. Ma bardzo podobne objawy, jak te, które wymieniłem.
0: Dystymia, a jaka jest taka podstawowa różnica?
1: Podstawowa różnica jest w czasie trwania objawów. Jak właśnie mówisz o tym, że niektórzy chodzą do pracy, to może się okazać, że ktoś ma objawy takie jak depresyjne, ale te objawy trwają u niego nie ponad 2 tygodnie albo u niej, tylko już ponad 2 lata.

0: pomimo tych objawów ktoś ma takie przekonania, tak bardzo silne, że pomimo tego codziennie przez te dwa lata wstaje do tej pracy i do tej szkoły. Codziennie przez te dwa lata przygotowuje ten obiad rodzinie. Albo gdzieś wyjeżdża w czasy, nie czując tego szczęścia, zadowolenia, mając obniżony nastrój, rozdrażnienie, szukając przyczyn gdzie indziej, albo nie chcąc się zagłębiać w przyczyny, albo myśląc, już zapominając jak to było, jak się czuło, albo czuł lepiej, myśląc, że tak ma być. Czasami pacjenci mówią na psychoterapii w poradni albo na przykład jeszcze po wspólnej pracy z psychiatrą mówią, wie pan co, ja nie wiedziałam, że się można tak czuć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja zawsze myślałam, że to już tak, że tak wszyscy mają. Ja mi się chce coś zrobić, chce mi się pójść na spacer, chce mi się pójść pograć w piłkę, cokolwiek.
1: Leczenie depresji. Chciałbym przejść do tego momentu, który moment, chociaż w zasadzie chyba każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, że teraz potrzebuje pomocy, prawda? Czy jest taki moment u każdego, kiedy ta pomoc powinna być udzielona, czy ktoś powinien po nią sięgnąć, bo to w zasadzie od chęci się zaczyna.
0: To jest bardzo ważne pytanie, bo w tym pytaniu często mamy takie fantazje, że żeby wytrzymać jak najdłużej, prawda? I z reguły to jest tak, że idziemy do psychologa, psychoterapeuty, do psychiatry w momencie, jak już wszystko trzeszczy i pęka. Jak już nie dajemy totalnie
1: rady. Czyli za późno.
0: Czyli za późno. I to jest wtedy za późno. Mamy też w ogóle, często nam się w głowie nie mieści, że jak już mamy pierwsze objawy i trwają one ponad 2 tygodnie, że może pójdę i pogadam, sprawdzę na zasadzie, co będę tam się pieścić ze sobą. No to normalne, przecież czasami źle się czuje, człowiek też kiedyś tak miałam, a ktoś tak miał i racjonalizujemy to. I znowu często tu się odzywa lęk przed tym, że ktoś może powie, że mamy jakieś zaburzenia, albo mamy jakąś chorobę, albo te wszystkie lęki wynikające często też z niewiedzy, że dadzą nam leki i że coś nam się po tych lekach zdarzy, gdzie leki przeciwdepresyjne nie zmieniają gustu kulinarnego, nie zmieniają osobowości, nie uzależniają, nie sprawiają, że jesteśmy kimś innym, tylko no jest to, są to substancje chemiczne, ale to są tacy, można powiedzieć, trenerzy, i którzy wchodzą w kooperację z naszymi komórkami i uzupełniają te braki i przypominają temu naszemu wspaniałemu systemowi nerwowemu, żeby prawidłowo funkcjonował. Tylko że same leki, no to jedno. W depresji, zwłaszcza ciężkiej, gdzie mamy do czynienia z już leczeniem szpitalnym, ale w ślad za tym najskuteczniej jeszcze równolegle psychoterapia, czyli zmiana przekonań, zmiana myślenia o sobie, rozumienie siebie, bo bardzo często pacjenci, jak pójdą do lekarza, do psychiatry, biorą leki i byli zmotywowani, bo bardzo cierpieli, a nagle się czują po kilku miesiącach lepiej, bo na przykład leki zostały dobrze dobrane. I mówią, no w zasadzie to ja już się dobrze czuję, niektórzy odstawiają te leki, niedobrze jeśli na własną rękę, a nie w porozumieniu z lekarzem, albo przestają chodzić, zaczynają powoli nie chodzić na psychoterapię, nie dokończą tego procesu leczenia, co jest bardzo częste w depresji, że jest chorobą nawrotową. Można powiedzieć książkowo, że pierwszy epizod depresji z reguły trwa około pół roku plus minus, a następne czasami rok, 2 lata albo kilka lat, bo często te nawroty są, ponieważ my no, nie zawsze skutecznie uczymy się na swoich doświadczeniach. Jak się trochę lepiej poczujemy, to już tracimy motywację, żeby się badać, żeby pracować ze sobą, no bo jak się dobrze czujemy, to myślimy, no to po co coś robić?
1: Jest taki moment ulgi, prawda?
0: Tak, jest taki moment ulgi i zapominamy i łatwo nam o tym zapomnieć, więc myślę, że też, bo chciałem powiedzieć o profilaktyce, ale być może za moment będzie na to przestrzeń. Tak, leczenie, farmakoterapia jest skuteczną metodą, plus psychoterapia, ten zestaw na ten moment naszej wiedzy medycznej jest najskuteczniejszy w leczeniu depresji.
1: Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Podobne zawody, tak mi się wydaje, podobne zawody. Nazwy w każdym razie podobne. Do kogo, z czym się udać? W kontekście może nawet nie tylko depresji.
0: Wszystkie te osoby zaczynające się zawód na literkę P jak pomagacze, można jeszcze pedagoga wymienić, na przykład w szkole. Wszystkie te osoby mają wiedzę interdyscyplinarną, a jednocześnie specjalistyczną i one ze sobą współpracują, często bardzo ściśle, więc jeżeli trafimy do kogokolwiek z objawami na przykład depresji czy jakichś stanów lękowych, to kompetentny psycholog, psychoterapeuta, psychiatra czy też pedagog przekieruje nas, jeśli nie będzie w stanie nam na tym etapie akurat aktualnym pomóc, przekieruje nas do właściwej osoby. Często psycholog przekierowuje do psychiatry. Jedyna w tym w tej grupie osoba lekarska, czyli lekarz, to właśnie psychiatra. Osoba, która ukończyła studia medyczne i jedynie lekarz jest w stanie wystawić receptę na leki, które działają na nasz wspaniały układ nerwowy i ściśle często współpracuje właśnie lekarz-psychiatra z psychologiem, psychoterapeutą. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem, z reguły, tak jak ja rozumiem, to leczeniem struktury osobowości, też wsparciem psychologicznym, pomocą psychologiczną. Psycholog przede wszystkim zajmuje się wsparciem, pomocą psychologiczną, robi testy, diagnozy psychologiczne, współpracuje też z psychiatrą. Psycholog może być jednocześnie psychoterapeutą, bo to są odrębne studia,
1: tak
0: jak pedagogiczne studia odrębne. Jeżeli ktoś się interesuje szeroko, no jeszcze wiedzą psychologiczną, to pewne rzeczy tam są powtarzalne. Mogą być psychiatrzy bardziej ukierunkowani biologicznie na farmakoterapię, ale są też psychiatrzy, którzy skończyli studia psychoterapeutyczne i są ukierunkowani również na pracę z psychiką ludzką. Więc jeżeli macie Państwo osobę, z którą się czujecie bezpiecznie albo czujecie, że blisko jest Wam do tej osoby, to czy traficie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, czy pedagoga na początek, to myślę, że te osoby chcąc Państwu pomóc, przekierują do właściwego, czy to do lekarza, psychiatry, czy też do psychologa, psychoterapeuty, a może nawet jak zaczniemy od specjalisty psychoterapii uzależnień, który też ma wiedzę psychologiczną.
1: Jak się kończy terapia, zakładam, że skuteczna? Czy psychoterapeuta, psycholog mówi, no stary, już nie musisz do mnie przychodzić, jesteś zdrowy, także piąteczka, dziękuję. Jak to się kończy?
0: To tak się uśmiecham, bo dzisiaj miałem taką sytuację właśnie w poradni, gdzie było zakończenie trwającej dość długo, wiele miesięcy psychoterapii i tak trochę patrząc od końca, to czasami pojawia się refleksja, pojawia się smutek, no bo jak trwa terapia, no to się nawiązuje relację terapeutyczną. Dla pacjenta terapeuta, psychoterapeuta, psychoterapeutka staje się w jakiś sposób osobą bliską. Ta relacja wprawdzie nie jest taka równoległa, bo psychoterapeuta wie o wiele więcej, znacznie, bez porównania więcej o swoim pacjencie niż pacjent o terapeucie, ale ta relacja jest jakiegoś rodzaju więzią i pacjenci czasami się zastanawiają, często pytają, czy sobie sami poradzą. Dostają też wtedy adekwatną odpowiedź. Jeżeli jest to już koniec terapii, to on też jest poprzedzony często wieloma sesjami, rozmowami o tym,
1: że się zbliża koniec,
0: że się zbliża.
1: Tak?
0: Jest to wspólna decyzja i psychoterapeuty, i pacjenta, że zbliżamy się do końca podsumowania, pewne rzeczy, które udało nam się przepracować. I życie i tak jest nieprzewidywalne. Będą się pojawiać nowe trudności, nowe problemy, jak to w życiu. Natomiast chodzi o to, że koniec terapii to jest moment, kiedy pacjent albo się zrealizowało cele, z którymi przyszedł i dostaje na tyle narzędzi, umiejętności, wglądu, rozumienia siebie i świata zewnętrznego, że jest w stanie sobie poradzić. Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ma większą wiarę w swoje siły, jest w stanie sobie poradzić. Są pewne obawy, bo zaczyna się myślenie właśnie, jak ja dam radę. Natomiast tak jak dzisiaj też miałem taką sytuację, że no, swojej pacjentce powiedziałem, tak, oczywiście, da pani radę. I było też, też takie, też padły słowa o tym, że padają słowa o tym ze strony pacjentów, że czasami jest im smutno, że pewnie coś się kończy, no bo się przywiązujemy jako ludzie, nawet w relacji też terapeutycznej. Natomiast to jest też taka pozytywna refleksja. Też jest dużo też takiej dumy, radości, że się dużo zrobiło, widzi się etapy, które się przeszło i takiego poczucia też sprawczości i też, no, można powiedzieć górnolotnie, też takiej mocy. A poza tym później jak się widzi psychoterapeuta ze swoim byłym pacjentem, pacjentką w mieście, to zawsze się uśmiechniemy do siebie, powiemy sobie cześć albo dzień dobry, bo to najczęściej tego typu relacja. A czy niewykluczone jest, że można i zagadać do siebie? Przecież nie będziemy uciekać na swój widok, jest przez długi czas terapeuta, terapeutka i pacjent, pacjentka na wielu płaszczyznach byli w jakiś sposób bliscy sobie w tej relacji terapeutycznej.
1: Tak sobie wyobrażam tę scenę. To muszą być i wzruszające, i takie bardzo sympatyczne momenty.
0: Czasami są wzruszające momenty, czasami jest i tak bardzo poruszająco i od strony właśnie terapeuty, i od strony pacjenta, pacjentki, jak najbardziej i jest to zupełnie wszystko naturalne.
1: Chciałem cię zapytać, czy ty jako psychoterapeuta, też jako człowiek, Zbigniew Piotr Kamrat, uczysz się czegoś od swoich pacjentów, czy masz już na tyle szeroką wiedzę, na tyle spore doświadczenie, że żadna jakaś taka informacja ciebie albo nie wzrusza, albo nie powoduje refleksji? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo się uczę też od swoich pacjentów. Uczę się o psychice ludzkiej, o ludzkim umyśle. Wiele rzeczy mnie ciągle zaskakuje i to sprawia, że ten zawód jest dla mnie fascynujący i ważny. Mimo, że rozumiem, wydaje mi się, dość dobrze, jak funkcjonuje umysł ludzki i psychika, to z relacji z pacjentami też wyciągam bardzo wiele inspiracji, refleksji, rozumienia, co wzbogaca też kolejną pracę terapeutyczną. Oczywiście w pracy terapeutycznej z pacjentami jestem nastawiony na ten czas, to jest czas pacjenta. I tak staram się być nastawiony, sfokusowany tak w 100%, jeśli w ogóle jest to możliwe, na to, co się dzieje z pacjentem. To jest w 100% jego czas czy jej czas. I nawet jak się pojawiają jakieś wątki osobiste, no to też się gdzieś w tle tym wątkom przygląda i wtedy się korzysta na przykład z superwizji, jeśli w jakiś sposób one są ważne albo istotne. Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak, bardzo czerpię dużo. To nie jest oczywiście przedmiotem sesji, chociaż czasami to uwłaśniam. Zdarza się, że powiem, że to niezwykłe, co pani powiedziała, albo że na przykład to bardzo jest ciekawe i dla mnie inspirujące, albo też staram się doceniać moich pacjentów, że jak jeżeli nie to, że czy zasłużyli, czy nie, tylko jeżeli widzę, że robią wysiłek, to nazywam po prostu to.
1: Wspomniałaś o superwizji. Dodajmy, że wy jako osoby, które pełnią takie funkcje psychoterapeuty, psychologa, też macie ludzi, którzy sprawdzają waszą pracę. Są po prostu takimi obserwatorami jakby, tak?
0: Można tak powiedzieć. Superwizor, superwizorka to są bardziej jeszcze doświadczeni terapeuci, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, mają więcej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim mają inną perspektywę. W superwizji chodzi o to, żeby oderwać się też od tego swojego tylko sposobu myślenia. Trochę to było w twoim pytaniu, gdzie żeby nie myśleć, że się wszystko wie i się jest najmądrzejszym, żeby zobaczyć z innej strony, żeby bardziej pomóc temu pacjentowi. Superwizje są zanonimizowane, czyli używa się tylko imion pacjentów albo i żadnych danych szczegółowych, analizuje się fragmenty sesji, ma się większe rozumienie. Superwizja też dotyczy nie tylko tego, co się dzieje z pacjentem, ale też co się dzieje z terapeutą w relacji z pacjentem, bo to jest tak, że psychoterapeuta pracuje sobą. Czyli nawet jest takie, kiedyś było powiedzonko takie, że wszystko to, co masz nieprzepracowane w sobie, odnajdziesz w swoich pacjentach w relacji z nimi. To natychmiast wszystko się ujawnia. Wszelkie obawy, lęki, frustracje, rzeczy, które się nie podomykało. I to jest też bardzo ważne później w pracy własnej. Czasami to jest psychoterapia własna, czasami są to grupy analityczne, czasami własne szkolenia. Taka świadomość tego, że jeżeli na przykład pracuję z pacjentem, przychodzi pacjentka do poradni na przykład i mówi o swoich lękach i chce pracować ze swoimi lękami, to dobrze jest, żebym ja też rozumiał swoje lęki, żebym z nimi pracował, żebym był adekwatny, żebym korzystał nie tylko z wiedzy naukowej, ale też z doświadczenia swojego, ale też z doświadczenia innych pacjentów, to znaczy doświadczenia tej pracy terapeutycznej poprzedniej.
1: Wróćmy jeszcze tytułem końca do samej depresji. Zachęcamy oczywiście do jej leczenia, ale jakie są największe trudności? Z czym pacjenci mają największe problemy? Bo to jednak wiąże się, czy może się wiązać z pewnymi zmianami, które trzeba wprowadzić w swoim życiu.
0: Pierwsza rzecz to, jeżeli pytasz o problemy, to pierwsza rzecz, nie czekać, aż problemy nabrzmieją, nie czekać, aż będą bardzo widoczne objawy. Jeżeli czujemy, że już jest coś nie tak, to można iść od razu, zarejestrować się, pójść do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Lepiej, jeśli dostaniemy informacje, że to są na przykład stany depresyjne, albo wynika to z jakichś przeżyć, niż żebyśmy dostali informację, że to już jest pełnoobjawowa depresja. To jest pierwsza rzecz. Tych problemów jest trochę związanych z mitami na temat depresji. Też z tym, że pacjenci często się boją leków, a czasami są one konieczne. Że sami odstawiają leki, albo sami sobie je dawkują, albo sami regulują. Że czasami jest tak, ale to już bardziej psychiatrzy by się wypowiedzieli, że te leki tak delikatnie działają na naszą strukturę psychiczną, że czasami pierwsze leki, że czasami te leki na początku trudno je ustawić, ale że też jeżeli wybierzemy sobie lekarza, to żeby na przykład trzymać się konsekwentnie, przynajmniej do jakiegoś czasu, żeby ten lekarz też miał wgląd w naszą historię choroby, rozumiał, tak jak psycholog czy psychoterapeuta, żeby był jakiś proces leczenia. Też problemem jest to, że często jak poczujemy się lepiej, to co mówiłem, to nie zmieniamy swoich przekonań, nie zmieniamy swojego stylu życia, nie dosypiamy, zarywamy nocki, na przykład prowadzimy niehigieniczny tryb życia, co też może sprzyjać temu, że zwłaszcza jak mamy na przykład obciążenie dziedziczne, że powielamy pewne wzorce, pewne schematy i to też może nas prowadzić do depresji. A na przykład aktywność fizyczna, wysypianie się, dbanie o siebie, dobre odżywianie się, dbanie o relacje, nawet takie mikro, że mamy jedną osobę bliską, kontakt z naturą, pasje, szukanie jakichś pasji, zainteresowań, też pozwalanie sobie, uczenie się odpoczynku. Te czynniki są takimi protekcyjnymi czynnikami chroniącymi nas przed tym, żeby się nie obciążyć w ten sposób, że organizm będzie się bronił w tym, że na przykład zachorujemy na depresję. Bo jeżeli będziemy go eksploatować taką gospodarką rabunkową, to nasz organizm, to może być tak, że w takim autonomicznym odruchu obronnym nasz mózg nas wyłączy. I to może być właśnie depresja, że jeżeli sami się nie potrafimy wyłączyć na chwilę, to nas wyłączy. Nie traktujmy też naszego ciała jako rusztowania do noszenia głowy, a skóry jak wyrobów skórzanych i w ogóle też spójrzmy nasze ciało z takim szacunkiem, miłością, a jeżeli mamy słaby kontakt z tym ciałem, to popracujmy nad tym, bo ciało jest takim odbiornikiem, przekaźnikiem naszych emocji.
1: Czy ty przed chwilą powiedziałeś o takiej profilaktyce tej choroby?
0: Tak, trochę tak.
1: A są jeszcze jakieś inne rzeczy?
0: No myślę, że
1: takie uniwersalne, sprawdzone.
0: Tak, no na pewno, bo jak słyszymy ruch, aktywność fizyczna, to nam się kojarzy WF, tak? I są takie osoby, które nie lubią ruchu, a nawet by mocniejszych słów użyli. Natomiast no, musimy się ruszać, bo nasz mózg kocha ruch, aktywność, czyli chociażby zwyczajny spacer, czy jakieś hobby. Uniwersalne metody, bardzo często zapominamy, że kontakt z przyrodą jest taką uniwersalną metodą. Są na to coraz większe badania. Mieszkamy w najbardziej zalesionym województwie w Polsce, a pytanie jest, jak dawno albo kiedy byliśmy na spacerze w lesie albo w parku.
1: Korzystajmy z tego.
0: Tak, korzystajmy z tego. To jest takie dziwne, że mamy tyle platform muzycznych. Pytanie, jak, kiedy słuchałaś albo słuchałeś ulubionej muzyki albo płyty? I czy jak słuchałeś ulubionego utworu, to czy nie zauważyłaś, że ci się polepsza humor, że to wpływa na twój system nerwowy? Czy kiedy się przytulałeś do kogoś bliskiego, wtedy się wydziela dużo oksytocyny, na przykład hormon stresu, ale który nas uspołecznia, który sprawia uodparnia. My potrzebujemy bliskości. Kiedy na przykład często nie umiemy wypoczywać, to też jest uniwersalna metoda. Mamy wannę, ale nie mamy czasu, żeby w niej poleżeć z pianką i się porelaksować. Od razu scrollujemy, a może trzeba zamknąć oczy. A jak nie potrafimy zamknąć oczu i pobyć ze sobą, to może jesteśmy tak rozpędzeni, że warto temu się przyjrzeć. Myślę, że zainteresowania, pasje, hobby. Często nie mamy żadnych zainteresowań i myślimy, że one same przyjdą, zapukają do drzwi. A to chodzi o to, żeby odważać się małymi kroczkami, próbować nowych rzeczy, nowych potraw, wyjechać czasami w Polsce, za granicę, nie mówić, co oni tam mają, czego my tu nie mamy, i się odważyć, trochę wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu, ale na tyle bezpiecznie, żeby to było dla nas korzystne. Więc jest masa tych czynników.
1: A jeśli te wszystkie rzeczy nie zaczną sprawiać nam przyjemności, czy przestaną sprawiać te przyjemności, to już jest mocno chyba taka żółta lampka. Powiedziałeś na początku.
0: I warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty. Choćby po to, żeby się okazało, że wszystko jest okej. Albo, że może warto na coś zwrócić uwagę, albo, że trzeba już wziąć leki lub pójść na psychoterapię.
1: To na sam koniec zapytam o to. W zasadzie wspomniałeś o tym w naszej dosyć długiej rozmowie. Depresję da się wyleczyć skutecznie? Czy da się żyć pomimo tego, że ona jest ewentualnie, może nawrócić, może jest wyciszona? Mhm. Jak wygląda skuteczność walki z tej chorobą pod względem jej, powiedzmy, całkowitego wyeliminowania?
0: Depresję leczy się skutecznie, natomiast nasz mózg jest magazynem pamięci i zapamiętuje nasze przekonania, nasze zwyczaje, nasze myśli, emocje. I żeby depresję wyleczyć skutecznie, często lub czasami potrzeba farmakologii i psychoterapii albo pracy ze swoim umysłem, żeby zmienić swój styl życia. Tak, leczy się skutecznie, natomiast jeżeli już chorowaliśmy na depresję, no to na pewno będzie wskazana uważność do końca życia, żeby nie wracać do starych nawyków, które nam nie służyły, do starych schematów, bo mózg wtedy je, nasz system nerwowy je odgrzeje i może nas z powrotem zaprowadzić na tą ścieżkę choroby.
1: Czyli można dwa razy na przykład zachorować.
0: Tak, jak najbardziej. Można wielokrotnie, bo wielokrotnie wracamy do tych samych nawyków, do tych samych schematów i przekonań. Czasami zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że byliśmy na granicy, a tu ktoś zachorował, zdarzyła się jakaś sytuacja, trudna sytuacja materialna, trudna sytuacja w domu, kłótnie, rozwód rodziców, i to są nieraz takie czynniki, które sprawią, że mogliśmy nie zachorować, ale jednak zachorujemy. Są niektóre rzeczy niezależne od nas, ale zawsze warto szukać pomocy.
2: SK 106,6. Pomoc zwierzętom czy udział w interwencjach? O tym, jak taka praca wygląda od kulis, opowiada Radek Lubnał.
3: Dzisiaj o zwierzętach, prawda? Tak. Powiedzmy, kiedy po raz pierwszy czułeś, że ten los zwierząt nie jest ci obojętny? Jak to się stało?
4: To nie był jeden moment, ale raczej proces dorastania w empatii. Od dziecka nie potrafiłem przejść obojętnie obok krzywdy. Jednak prawdziwym punktem zwrotnym był moment, w którym jako młody nastolatek zobaczyłem nagranie zabijania psów w Korei. Wtedy zrozumiałem, że samo współczucie nie wystarczy i potrzebne jest realne, prawne działanie.
3: No i właśnie, jak to się zaczęło z twoim pomaganiem, z tymi interwencjami? Czy to właśnie może ten pobyt w schronisku dla zwierząt?
4: Schronisko na pewno uczy pokory i brutalnej rzeczywistości. Nauczyło mnie, jak ogromna jest skala ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też jak ważna jest cierpliwość. To tam zrozumiałem, że skrzywdzone zwierzę potrzebuje czasu, by znów zaufać człowiekowi. Najtrudniejsze z przypadków były takie, gdzie pies był ewidentnie bity i to bardzo się odbijało na jego zachowaniu. Bardzo ciężko też z takim psem pracować, ponieważ ma lęki, bardzo dużo lęków. Pies wtedy może wykazywać agresję. I no to właśnie z nimi jest najgorzej, z takimi przypadkami. Starałem się gdzieś z takimi psami pracować. Choć oczywiście są ludzie bardziej doświadczeni w tym zakresie, no ale jednak nawet sama chęć próba pomocy, to jak najbardziej jest wskazana. Wyprowadzałem je na spacery, oczywiście gdzieś tam karmię smaczkami, ale to też był proces treningowy, proces gdzieś tam rehabilitacji tych psów. Z całą pewnością nauczyło mnie to cierpliwości, wyrozumiałości i też dużo zrozumiałem, no i właśnie zobaczyłem tą skalę, nie? Jak to jest, jak to wygląda od kuchni po prostu. W 100% schroniska nie są pełne z powodu wypadków losowych. To efekt niekontrolowanego rozmnażania, braku sterylizacji, nietrafionych prezentów świątecznych i prócania psów, gdy stają się stare albo chore. Każde zwierzę w schronisku to pomnik ludzkiego egoizmu i braku odpowiedzialności.
3: No a jeśli chodzi o pomoc właśnie gdzieś tam w fundacji, jaki to był przeskok właśnie między tym schroniskiem a fundacjami?
4: Zacząłem od dokarmiania czy zgłaszania bezdomnych psów, jednak z czasem zderzyłem się ze ścianą procedur i brakiem narzędzi prawnych. Zrozumiałem, że jako osoba prywatna mogę zrobić naprawdę niewiele, a działając jako inspektor w przeróżnych strukturach, mam realne prawo wejść na posesję, wezwać policję i skutecznie odebrać zwierzę kotowi lub nawet go pouczyć, ale mam jakikolwiek wpływ na to, realny.
3: Działasz dosyć niezależnie, zamiast gdzieś tam jeszcze reprezentować konkretną organizację. Czemu akurat w taki sposób?
4: Działanie niezależne daje mi pełną autonomię i taką elastyczność. Duże organizacje często są sparaliżowane wewnętrzną biurokracją lub ograniczeniami budżetowymi, a ja działając na własny rachunek mogę reagować natychmiast, bez czekania na zgody z góry, dopasowując metody bezpośrednio do realiów lokalnych. No to się wiąże z tym też, że bardzo aktualnie na dzień dzisiejszy te organizacje i sprawy z nimi związane są bardzo upolitycznione. Nie chciałbym żadnego kierunku, żadnej strony obierać, bo tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o dobro zwierząt i tylko na tym mi zależy, nie na żadnych przepychankach między organizacjami. Psy są bezstronne, nie? One po prostu chcą żyć, koty i ogólnie zwierzęta.
3: I jakie to jest dla ciebie doświadczenie? Czy wspominasz takie najtrudniejsze interwencje? Czy gdzieś to zostaje w pamięci?
4: Zostają, ale są takie interwencje, które bardzo bym chciał z siebie wyprzeć i naprawdę ich nie pamiętać. No bo jednak na interwencjach trzeba zachować zimną krew, ale no to, co się zobaczy, to gdzieś tam potem wraca. Choćby wieczorami człowiek patrzy się na swojego własnego psa, gdzieś tam, że ma ciepło, ma dobrze, wygodnie, ma normalne jedzenie, no a gdzieś tam są naprawdę takie ciężkie przypadki. Już widziałem naprawdę, no chyba w każdym stanie zwierzę, ludzie mi się wydaje, że się prześcigają po prostu gdzieś tam w pomysłach na tortury, ale od wydubanych oczu, gdzieś tam poskalpowane te psy, odrywane łapy. No, już wszystko widziałem, nie?
3: Czy gdzieś miałeś okazję szerzej jeździć po Polsce? Jak to jest, jeśli mówimy o tutaj naszym obrębie?
4: Tu działałem akurat tak w okolicy do 100 km od Żar. 90% przypadków, 95% przypadków to są jednak wioski. No tam jest po prostu dramat. I to koty, czy psy, czy też inne zwierzęta, no jest po prostu porażka. Bo to tak samo w to wchodzą krowy, konie.
3: Czyli także też miałeś...
4: Miałem. To też są straszne, naprawdę straszne przypadki. Bo wiadomo, że jeśli coś jest nieuzasadnione, no to tych zwierząt się nie odbiera. Muszą być do tego odpowiednie pobudki. Tak samo ktoś sobie nie może zgłosić zwierzaka, bo na przykład ma kłótnię sąsiedzką, bo jednak no tak czy tak, jeśli tam już patrol przyjedzie na interwencję, no to sprawdzi tak naprawdę dobrostan zwierzęcia, no i albo na przykład zaleci zmianę warunków, na co no czasami ludzie się zgadzają i ją robią, jeśli nie, no to po naszym ponownym przyjeździe wtedy zwierzak jest odbierany.
3: Sprawdzacie, czy te warunki się poprawiły?
4: Tak, sprawdzamy to jak najbardziej. Jeśli ktoś to otrzymuje termin, tydzień czasu, dwa tygodnie, to też zależy na co, bo są różne sytuacje. Ktoś może mieć do postawienia kojec, bo pies na przykład ma coś, jakąś pseudobudę. Może być tak, że jest jakaś suczka, która jest niesterylizowana, ma urojoną ciążę, czyli też no, ludzie też potrzebują czasami kilku dni na to, żeby sobie coś tam zorganizować. No ale różnie to bywa, nie? Bardzo często jak się jeździ na interwencję, no to najpierw ludzie reagują z taką pokorą, albo dopiero po przyjeździe policji. Od razu to się wszystko zmienia też w agresję. Nie? Najczęściej no jest taka agresja.
3: Miałam pytać, czy to jest już agresja, czy to jest pokora? Co widzicie pierwsze?
4: Pierwsze, co widzimy, to jest szok. Szok i niedowierzanie.
3: Wypieranie.
4: Wypieranie, tak. Ludzie na wioskach bardzo często to, co słyszymy, to uwaga, cytuję, a co ja będę psa kajstrował? Ja nie będę z psa kalekie robił.
3: A może taka nieświadomość też?
4: Nieświadomość, myślę też, że tak, ale to wszystko jest już gdzieś tam na poziomie edukacji, bo to powinno się to wszystko zmienić na tej płaszczyźnie, bo tak naprawdę to wszystko, co nas otacza, nasz paradygmat cały zależy od edukacji. Więc jeśli na tym etapie jeszcze szkół podstawowych byłyby wdrażane jakiekolwiek przedmioty, które uczyłyby jak postępować ze zwierzętami, to ze zwierzętami, to tego problemu by nie było, ale też może jakieś formy przekazów, właśnie radio, telewizja, internet na większą skalę, cokolwiek, co będzie miało jakiś masowy przekaz, żeby ludzie wiedzieli, że tak naprawdę no, jeśli mają te psy czy koty, trzeba je sterylizować, kastrować, leczyć. I ja to zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma przymusu posiadania zwierząt, więc jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić finansowo im warunków, no to nie powinien ich brać, żeby potem nie móc się kłócić chociażby z jakimś inspektorem, tak? Mhm. Także no myślę, że właśnie tutaj edukacja jak najbardziej. Powinno się na tej płaszczyźnie coś zmienić, żeby było lepiej, bo nawet osoby dorosłe są takie, że no bardzo często wydaje mi się, że powinno im się tłumaczyć, że to jest pies, on nie je, nie wiem, ziemniaków starych z obiadu, że jeśli choruje, to musi jechać do lekarza, tak, że no on tak samo czuje mróz, czy tam gorąc, no i powinien mieć te warunki lepsze, no ale no tutaj jest właśnie kwestia albo empatii, albo jakiejś takiej samoświadomości. Myślę, że jeśli ktoś nie urodził się z tą empatią, to chociaż nie powinien brać tych zwierząt, żeby im nie robić krzywdy. Bo jeśli czegoś nie rozumie, nie zna, no to niech będzie chociaż obojętny, a nie, że będzie w tym procederze brał udział, jak gdzieś tam ta druga strona.
3: Kto może zgłosić taką interwencję? Jak wygląda ten cały proces?
4: Może to zgłosić dosłownie każda osoba. My na pewno wymagamy jakieś zdjęcia, robimy też wywiad środowiskowy i jeśli są ku temu przesłanki, to wtedy jedziemy na interwencję i to muszą być takie naprawdę konkretne też dowody, no bo jednak gdybyśmy reagowali na każde zgłoszenie, no to tak naprawdę no, nie bylibyśmy w stanie jechać w każde miejsce, po prostu byłoby to niemożliwe. Jak już jesteśmy na miejscu, no to wiadomo, sprawdzamy książeczkę, stan psa, skóry, warunki, w jakich bytuje, czy jest wypuszczany, pytamy się sąsiadów.
3: A zdarzyło się, że jakaś interwencja była nieuzasadniona? Samo zgłoszenie, czy było nieuzasadnione?
4: Zdarzało się tak, że faktycznie ktoś, na przykład nie wiem, czy właśnie coś było na zasadzie kłótni sąsiedzkiej, lub może ktoś chciał komuś zrobić na złość, albo ktoś myślał, że pies mógł być w lepszych warunkach, ale na polskie prawo aktualne no nie można odbierać dosłownie każdego psa, bo naprawdę muszą być ku temu powody. Jeśli pies ma dach nad głową, ma pełną miskę czystą, karmy, wody, książeczka jest prowadzona, jest zaszczepiony, no to wtedy nie ma powodu, żeby tego psa odebrać.
3: Mówiliśmy troszkę już o systemie ochrony. Czy według Ciebie osoby właśnie znęcające się nad zwierzętami, czy te kary powinny być zaostrzone, żeby jakoś zmniejszyć skalę?
4: System w Polsce wymaga pilnej reformy. Prawo na papierze nie jest najgorsze, ale kuleje jego egzekwowanie. Największym problemem jest niska szkodliwość społeczna czynu, z jaką sądy i prokuratura wciąż zbyt często traktują znęcanie się nad zwierzętami oraz brak powszechnego obowiązku czipowania zwierząt. Kary więzienia powinny być bez zawieszenia, a zakazy posiadania zwierząt dożywotnie i na pewno rygorystycznie kontrolowane. A co do edukacji, to uważam, że podstawowy kurs takiego odpowiedzialnego opiekuna przed zakupem lub adopcją drastycznie zmniejszyłyby liczbę porzuceń. Zwierzę to nie zabawka, tylko obowiązek na kilkanaście lat.
3: Pytanko o Twoje plany, bo tutaj coś wspominaliśmy o otworzeniu czegoś swojego.
4: Ach tak, tutaj w naszych okolicach. No, powiat żarski i okoliczne gminy potrzebują silnego, lokalnego i szybko reagującego głosu w obronie zwierząt. No i widzę na tym terenie realne potrzeby. Jest mnóstwo pracy interwencyjnej w mniejszych miejscowościach i wsiach, gdzie pomoc dociera najpóźniej. Chciałbym stworzyć organizację blisko ludzi i blisko problemu, która nie tylko będzie karać, ale przede wszystkim realnie pomagać na miejscu, edukować tą lokalną społeczność, to o czym wspominaliśmy wcześniej, i wspierać gminy w humanitarnym rozwiązywaniu problemów bezdomności zwierząt.
2: SK 106,6. SK Żary News.
5: Mamo, wrzuć na luz, czyli miejsce, w którym mama nie musi być idealna, a może po prostu być sobą. Takie spotkania organizowane są w ramach Fundacji Centrum Rodziny i mają być przestrzenią do rozmowy o odpoczynku. Mają to być też spotkania z innymi mamami, a o tym, czego dziś najbardziej potrzebują i czy naprawdę potrafią wrzucić na luz. W rozmowie z Karoliną Makowską, Natalią Karcz i Kamilą Koźlik. Materiał Klaudii Mazurek.
3: Zaczynamy od początku, czyli mamo, wrzuć na luz. No i nie byłoby spotkań, gdyby nie Fundacja Centrum Rodziny, która gdzieś tych rodziców wspiera już od samego początku, prawda? Możemy powiedzieć, jakie to są działania?
6: Już od samego początku i to już od blisko 15 lat. A od samego początku, dlatego że zazwyczaj rodzice spotykają się z naszą fundacją, kiedy mama jest w ciąży. I korzystają na przykład z bezpłatnych badań KTG, z opieki położnej, ze wsparcia, z poradni laktacyjnej, kiedy już dziecko przychodzi na świat. Również towarzyszymy rodzinom w takich smutniejszych chwilach po stracie, ponieważ mamy hospicjum perinatalne. I tam otaczamy tak zwaną opieką miękką, czyli psychologiczną i również takim doradztwem, powiedzmy, około medycznym. Rodziny, które dowiadują się, że niestety, ale dzieciątko, które jest w brzuchu u mamy, ma jakieś wady latalne, ale dotyczy to również wsparcia po stratach takich jak poronienia, a to już jest dużo szerszy problem. Ale przejdźmy do tych bardziej radosnych chwil. Dlatego widząc, jak te nasze rodziny się rozwijają, mamy, które spotykają się już ze sobą w okresie, kiedy są w ciąży, często chcą zachować kontakt później, bo powstają nowe przyjaźnie. A poza tym każda mama chyba potrzebuje troszkę wsparcia. I dziewczyny gdzieś blisko rok temu.
7: Tak, jest ponad rok temu.
6: Weszły z inicjatywą właśnie takich spotkań Mamo wrzuć na luz. W ramach fundacji właściwie co czwartek organizujemy bezpłatne spotkania, warsztaty ze specjalistami. Dzisiaj na przykład odbywa się takie spotkanie z osobą, która od lat pracuje z dziećmi w żłobkach, w przedszkolach, jest psycholożką. I to jest wsparcie i przygotowanie i dziecka, i siebie jako rodzica do tego okresu adaptacyjnego właśnie do żłobka, do przedszkola. Ale to są różne warsztaty i z pierwszej pomocy, a czasami z aromaterapii, właśnie gdzieś tam na przykład z psychologiem, jak wrzucić na luz będąc mamą, czy też szkoła rodzenia dla ojców, która nie jest jakby wspierana w ramach kontraktu NFZ-owskiego, także te spotkania dla osób towarzyszących, dla ojców są w ramach Fundacji Centrum Rodziny prowadzone.
3: Mamo, wrzuć na luz. Jak to w ogóle się zaczęło? Czy gdzieś tam dotyka to Pani doświadczeń, które też są przecież mamami.
8: Może ja zacznę, jak to się tak naprawdę zaczęło. Tutaj na początku była grupa mam, która potrzebowała się spotkać. Tak jak tutaj Karolina wcześniej wspomniała na temat tego, co oferuje Fundacja. Fundacja oferuje naprawdę wiele, zarówno dla mam, które są w ciąży, jak i po urodzeniu dziecka, bo są i ćwiczenia. I my się spotkałyśmy na masażykach dla niemowląt, które rozpoczęły się właśnie takim wyjściem do ludzi z tym malutkim dzieckiem, po to, żeby właśnie zasięgnąć opinii, tak, poznać nowe koleżanki, nowe mamy, troszeczkę, żeby w tym macierzyństwie się odnaleźć. Ja akurat miałam już drugie dziecko, ale gdzieś tam ta nowa droga, ten nowy początek, potrzebowałam tego wsparcia, którego przy pierwszym dziecku nie miałam, więc zaczęło się to od masażyków, jednak dzieci dorastały, dzieci skończyły już ten rok i po prostu zaczęło się robić ciężko na tych masażykach. Postanowiłyśmy, że stworzymy coś, co będzie dawało właśnie rodzicom, a w zasadzie mamom, taką przestrzeń do bycia sobą, do wrzucenia na luz, do rozmowy o niczym, do tego, żeby usiąść przy tej kawie, bo wokół tej kawy troszeczkę właśnie wszystko się zaczęło kręcić, bo my się spotkałyśmy w różnych kawiarniach, w różnych bawialniach, w różnych miejscach w Zielonej Górze, ale nigdzie nie było takiego, nie czułyśmy się tak u siebie. Nie czułyśmy czegoś takiego, że możemy tam po prostu przyjść, sobie posiedzieć i pogadać tak długo, jak chcemy i o tym, o czym chcemy. No i też nie zawsze się udawało spotkać. Mi tak naprawdę w ofercie Zielonej Góry brakowało takich spotkań o niczym. Spotkań dla mam, które po prostu mogą się spotkać, pogadać, gdzie jest przestrzeń dla dzieci. Bo trzeba powiedzieć o tym, że to jest bardzo ważne, że często dla dorosłych mamy tą przestrzeń właśnie w kawiarni, ale brakuje tej przestrzeni dla tego naszego dziecka, tak? Jak maluszek jest leżący w wózeczku, tak, to jest łatwo, można wyjść, chociaż mówię, że jest łatwo, ale nie zawsze te gondole, wózki gondolowe są mile widziane, bo niejednokrotnie nas wypraszano z restauracji, kiedy pani kelnerka widziała 5 wózków wjeżdżających, przykro mi, my nie mamy miejsca na te wózki, więc nie było to łatwe, żeby te spotkania były takie luźne. No i tutaj fundacja troszeczkę wyszła nam naprzeciw, my po prostu wpadłyśmy na pomysł, fundacja otworzyła drzwi, umożliwiła nam te spotkania, my się wzięłyśmy do działania i tak naprawdę już te spotkania trwają i są właśnie otwarte dla mam z dziećmi lub mam w ciąży.
3: Czyli wystarczyła przestrzeń, żeby właśnie się wyluzować.
8: Dokładnie tak. Ta przestrzeń, którą dała nam fundacja, dała nam tą możliwość wyluzowania, po prostu wyluzowania.
3: Można przyjść oczywiście z dzieciaczkiem. Jest tak, że w tym czasie, kiedy mamy sobie rozmawiają, piją kawę, to dzieci mogą się razem pobawić.
8: Tak, tak. I właśnie tutaj jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Te spotkania są nastawione na mamy. My tutaj skupiamy się na mamach, ale wiemy, że każda mama jest w ciąży, ma swoje potrzeby albo ma właśnie dziecko. Czy starsze, czy młodsze, czy jest to noworodek. Zdarzają się mamy, które przychodzą z 3-latkami, 4-latkami, 5-6-latkami i takie dzieci też są mile widziane. My tutaj nie wykluczamy nikogo, bo mamo wrzuć na luz jest o mamach. Po prostu.
9: Czy nie jesteś mamą dzieckiem, że przyjdzie.
8: Dokładnie tak. Czy jesteś mamą 16-latka i potrzebujesz przestrzeni, bo też może się tak okazać. Jesteś mamą, jesteś mile widziana zawsze i możesz po prostu przyjść.
6: Natomiast w tej przestrzeni faktycznie zawsze wyluzowanym mamom towarzyszy śmiech, a czasami płacz dzieci i nikt nikogo znikąd nie wyprasza, każdy siebie wspiera i każdy siebie wzajemnie rozumie.
9: Wiadomo też, żeby wrzucić na luz, to mama też musi być spokojna, kiedy jej dziecko jest zaopiekowane, kiedy ma się czym zająć, więc my też dbamy, tak jak Natalka powiedziała, dbamy o to, żeby mama wrzuciła na luz, ale wrzuca na luz, jak dziecko jest zaopiekowane, czyli mamy tam swoje jakieś zabaweczki, mamy też mają przestrzeń, żeby nakarmić maluszka, bądź dać jedzenie starszakowi, więc ten czas, kiedy my tam jesteśmy, jest tak zaopiekowany, żeby i dziecko było zaopiekowane, i mama była zaopiekowana.
6: A to, co ja widzę też, jakby patrząc z boku na was, czy wpadając tam z telefonem i kręcąc jakąś rolkę, to, że mamy wzajemnie opiekują się tymi dziećmi, nie? Że to jest taka grupa wsparcia, wystarczy czasami na was spojrzeć i widać, że ktoś przychodzi trochę taki zmęczony właśnie, jeszcze nie wyluzowany, a w tej energii, w byciu po prostu akceptowanym, w uśmiechu i w zobaczeniu, że ktoś inny ma podobnie, tak to jest. Wtedy od razu można się otworzyć,
8: tak,
6: urosnąć.
8: Ja jeszcze bym chciała podkreślić to, co Kamila powiedziała. Dać jeść starszakowi. I tutaj też pojawił się problem, który ja zauważyłam. Będąc w restauracji, czy będąc w kawiarni, jest bardzo trudno znaleźć posiłek dla dziecka, który można podać, na przykład takiemu 6, 7, 8 miesięcznemu. I nie jest też proste, żeby odgrzać posiłek, który mama przyniesie ze sobą. To, nawet bym powiedziała, że to jest bardzo trudne, żeby coś takiego zorganizować. Tutaj my stworzyłyśmy sobie taką przestrzeń, w której to wszystko jest możliwe. Bo jeżeli jakaś mama wyjdzie z inicjatywą albo z potrzebą, której zabraknie, my jesteśmy w stanie ją tutaj może zagwarantować albo przygotować, tak? Bo w fundacji jest kuchnia, jest mikrofalówka, można to odgrzać, więc są
9: jest
8: takie...
9: Jest łazienka, gdzie jest... można umyć dziecko, jeżeli się pobrudzi, więc naprawdę możliwości jest mnóstwo.
8: Jest ogród, jest teren zewnętrzny, kiedy jest ciepło, wychodzimy na zewnątrz, więc to są takie możliwości, których żadne miejsce w Zielonej Górze nam nie dało w 100%. Tak? Bo tak naprawdę tutaj fundacja otworzyła dla nas drzwi, a teraz otworzyła też ogród i my bardzo często, tak były upały, czy jak były te słoneczne dni, organizowałyśmy te spotkania po prostu na zewnątrz, na dworze, żeby wrzucić na luz na zewnątrz, tak? Żeby wrzucić na luz na trawce i żeby po prostu troszeczkę się rozerwać też właśnie na tej naturze, tak można to określić.
10: No właśnie, a czemu mamy czasem nie mogą rzucić na luz? To jest dobre pytanie. Z czym panie przychodzą najczęściej, żeby gdzieś tam wyżalić się, rozmawiać?
8: Dlaczego my nie możemy wrzucić na luz? Żyjemy dzisiaj w takim świecie troszeczkę idealnym, ale też troszeczkę naciąganym, który kreuje tą idealność. Tak naprawdę wydaje mi się, że takim mitem naszych czasów jest ta idealna mama, która wychowuje dziecko w idealny sposób, ale jednocześnie ona jako mama jest idealną kobietą i te dwie drogi nie są spójne, tak? Bo nie chcę powiedzieć, że nie można być idealną mamą, będąc idealną kobietą, tylko to nie jest tak, że robiąc wszystko zgodnie z tym, co kreuje dzisiaj społeczeństwo, co kreuje dzisiaj media społecznościowe, moim zdaniem to nie jest idealne, bo najważniejsze jest to, żeby mama była szczęśliwa, żeby dziecko było szczęśliwe i czasem potrzebne jest takie spotkanie właśnie po to, żeby tam przyjść i powiedzieć, dzisiaj mi się to nie udało, dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj mi jest bardzo ciężko, dzisiaj potrzebuję tego, czy czegoś innego. My tam jesteśmy też dlatego, żeby się dzielić tymi troskami, ale też sukcesami, bo niejednokrotnie mama przychodzi i mówi, słuchajcie, mi się to dzisiaj udało, wypiłam ciepłą kawę rano. Mój syn, moja córka bawiło się na macie, a ja wypiłam ciepłą kawę. To może się wydawać błahe, ale dla tej mamy, która przez kilka miesięcy goniła z czasem, dla niej to jest sukces i my też jesteśmy tam po to, żeby się wspierać, żeby mówić o tym, ja też tak mam, ja też mam trudno i mi też jest ciężko. I żeby troszeczkę odwrócić ten obraz, który właśnie kreują media społecznościowe, że to tak nie wygląda. Żeby ta mama spotkała się z prawdziwymi mamami, które żyją tym samym życiem macierzyńskim, tak? I niejednokrotnie te problemy, te troski, one są bardzo podobne. I po to my jesteśmy tak naprawdę, po to są te spotkania, żeby, kurczę, ktoś też tak ma, nie? Żeby zrozumieć to, że to najgorsze, że to nie moje dziecko, nie z moim dzieckiem jest coś nie tak, nie ze mną jest coś nie tak, tylko tak to wygląda. I jeszcze powiem jedną rzecz, bo bardzo często spotykamy się w społeczeństwie z taką narracją, Boże, one znowu narzekają, te matki cały czas narzekają, ale mam wrażenie, że dzisiaj my mamy prawo narzekać, bo kiedyś my zawsze musiałyśmy być, po co narzekać? Po prostu takie jest życie, idźmy dalej, tak, nie narzekajmy. Tak, trzeba być twardym, tyle już było tych dzieci, mam, tak, ja pierwsza nie jadę na tym wózku. Ale to nie o to chodzi, bo czasem trzeba powiedzieć właśnie, co siedzi na sumieniu i czasem trzeba po prostu się wygadać z tych złych emocji, po to, żeby wyjść stamtąd i z takim uśmiechem na twarzy po prostu sobie powiedzieć, kurczę, no było ciężko, naładowałam energię i teraz idę, bo wiem, że nie jestem w tym sama, więc no to jest myślę taki nasz główny kierunek tych spotkań tak naprawdę. Nie?
6: Ja myślę jeszcze, że to jest ważne, co powiedziałaś, Natalia, a propos tego świata iluzji, idealnego świata gdzieś tam z social mediów i tak dalej. Ja zawsze powtarzam do wszystkich i też do mam jeszcze w ciąży, że pamiętajcie, że to, co my widzimy jako jakby obraz na scenie, bo to, co ktoś publikuje w mediach społecznościowych, to jest scena, to jest występ, to jest jakaś kreacja. A nie widzicie backstage'u. Mhm. A na tych spotkaniach możecie zobaczyć backstage, bo wy tam jesteście prawdziwe. Te dzieci są prawdziwe, te problemy są prawdziwe, te rozterki, te jakieś lęki, wątpliwości i właśnie te sukcesy. To po prostu życie. To jest prawdziwe, więc w takim prawdziwym środowisku człowiek może się otworzyć, może poczuć, że po prostu może żyć normalnie swoim życiem, swoimi wyborami, swoimi wątpliwościami, że to nie jest nic nienormalnego, że to właśnie nie jest nic nie tak z mamą, czy nie jest nic nie tak z dzieckiem, czy nie jest nic nie tak z rodziną. Takie po prostu jest życie. Mhm. A zdjęcia są tylko miłym dodatkiem do tego życia, nieodwrotnym.
9: Ja bym też dodała to, że łatwo jest powiedzieć komuś, że ktoś narzeka, ale nie zawsze prawda o tym, jak my mówimy, jak jest, że jest ciężko, że nie wyrobiłam się z tym, to nie jest narzekanie, tylko po prostu tak jest. Nie udało mi się wypić ciepłej kawy, gdzie dla kogoś, no jak ty nie dasz rady wypić ciepłej kawy, przecież to nasze ulubione, pewnie każda mama zna stwierdzenie, kwestia organizacji. Nie, no to tak nie działa. Czasem powiedzenie na głos, że coś mi nie wyszło, pomaga pójść dalej. Jeżeli my będziemy cały czas w głowie myśleć, że ojejku, to mi się nie udało, a my na tych spotkaniach możemy przyjść, powiedzieć, że to mi się nie udało, mało tego, usłyszymy, że komuś też to się nie udało, co jest mega wspierające, że my stworzyłyśmy po prostu możliwość zbudowania swojej wioski z usłyszeniem mam tak samo i to bardzo pomaga. Mhm.
10: Czyli taka potrzeba zrozumienia też głównie.
9: Dokładnie.
6: A poza tym te mamy dzisiejsze, słuchajcie, my mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę przez społeczeństwo, dokładnie, przez nas samych. Tak nie było 30 lat temu, że mama była idealnym dietetykiem, kucharką, organizatorką przyjęć urodzinowych, kreatorką zabaw, animatorką, opiekunką dziecięcą, nauczycielką, piosenkarką,
10: kobietą,
6: matką, żoną, kochanką, przyjaciółką, pięknie jeszcze wyglądającą, codziennie pomalowaną i tak dalej. Więc to zmienianie tych ról w ciągu dnia, to właśnie jest taka sprawa, że kobieta, mężczyzna też często, nie ma czasu usiąść i wypić tej przysłowiowej kawy i być samemu ze sobą w ciszy. Jaki to jest komfort w dzisiejszych czasach.
9: A poza tym, co jest ciekawe, łatwiej jest się zająć czwórką dzieci w jednym pomieszczeniu, obcych sobie, niż jednym w domu. Bo te dzieci się ze sobą zabawią, mamy ze sobą pogadają, albo nawet będą cicho, ale po prostu łatwiej jest wyjść, przynajmniej mówię tak jak ode mnie, że łatwiej jest wyjść z tym dzieckiem na takie spotkanie, gdzie nie ma żadnego przypisywanego repertuaru, tematu. My po prostu tam przychodzimy, gadamy, my wspieramy się, te dzieci się bawią i to jest o wiele dla mnie łatwiejsze, niż jakbym miała spędzić ze swoimi dziećmi cały miesiąc w domu, na przykład.
10: A czy jest tak, że nam gdzieś chcemy pobić sobie samemu, ale gdzieś nieraz ta samotność nie jest z wyboru, że gdzieś jednak to macierzyństwo no, odpycha nas od tych znajomości i mówi się zawsze, że będziemy przyjeżdżać, będziemy odwiedzać, będziemy się spotykać, no a później wiadomo jak jest. Czy panie przychodzą właśnie z takim problemem?
9: Ja miałam coś takiego, bo ja mam dwójkę dzieci, mam czterolatkę i roczniaka. Z czterolatką z racji, że jestem dość młodą mamą, więc pokończyliśmy studia, no i reszta do pracy, na imprezy, no a ja w peluchy. I to były dwa różne światy, więc ja nie miałam nikogo wokół i czułam się bardzo samotna, bo usłyszeć mam tak samo, albo wyjść, móc do kogoś zadzwonić, ej, idziemy na spacer, ze swoim starszakiem nie miałam czegoś takiego. Więc jak usłyszałam o spotkaniach fundacji z moim drugim dzieciaczkiem, to ja od razu wiedziałam, że ja tam pójdę, że ja to jest takie moje otwarcie drzwi na to, żebym ja miała koleżanki w podobnym, nawet nie chodzi o ten podobny wiek, ale żeby wiedziały, bo wiadomo, mamy zrozumie. Nie mówię też, że osoby, które nie mają dzieci, tego nie zrozumieją, ale po prostu ciężko jest, no na wspólnych falach po prostu wtedy nadajemy. Inny punkt widzenia, dokładnie.
6: Jak ktoś jest w pracy, to jest w pracy, a tutaj będąc z dzieckiem w domu.
9: Rok czasu jesteśmy z dzieckiem w domu. Plus minus. rok czasu jesteśmy dzieckiem w domu. Ja na pierwsze spotkanie przyszłam w ciąży i ja wiedziałam, że ja będę na tych spotkaniach długo. Później zaproponowałam Natalce, że ja mogę wejść w krąg organizatorek, żeby to po prostu, żeby to się nie skończyło. I tak to się dalej kręci po prostu, bo i dzięki temu ja teraz nie siedzę w domu, dzięki temu ja mam teraz gdzie napisać, dzięki temu mam z kim wyjść. Ja się już w każdy kalendarz mam wpisane to spotkanie, żeby mi nie umknęło, bo to jest jakby mój priorytet, bo nie dlatego, że ja tam muszę przyjść, bo ja nie mogę się doczekać, bo ja już chcę tam iść. Ja już chcę być z tymi mamusiami tam.
6: Kręci się i się rozkręca, bo już dziewczyny, które są w ciąży teraz, one już, my też taką przestrzeń potrzebujemy. Ja już z Natalią rozmawiałam, że trochę nam się robi ciasno, a ponieważ spotkania te, które do tej pory były, są co 2 tygodnie, no to mamy przestrzeń następnych co 2 tygodnie i kolejne mamy, które się w to zaangażują, w wsparciu cudownych naszych organizatorek, które już mają doświadczenie roczne, będą mogły te spotkania kontynuować, bo my jako Fundacja

0: z możliwością dania pracy osobom, które są, no jednak nie oszukujmy się, ale wykluczone społecznie, czyli na przykład młodych dorosłych z zespołem Downa. Taki projekt jest, on jest jakby rozpisany, zorganizowany. Jest kilka drobnych przeszkód po stronie, że tak powiem, urzędniczej, w takim sensie, że po prostu my nie jesteśmy jeszcze właścicielem ziemi, na której stoi budynek fundacji i też musimy zwiększyć po prostu tam jakby obszar zabudowy, aby takie miejsce powstało, ale jesteśmy pewni, że to miejsce jest niezwykle potrzebne w Zielonej Górze.
1: Zdecydowanie. I ja tutaj się przychylę do tego, co Karolina powiedziała. My kiedyś z dziewczynami zaczęłyśmy interesować się, to wyszedł ciekawy projekt, gdzie w Zielonej Górze, w centrum Zielonej Góry możemy przebrać dziecko za darmo. Gdzie są przewijaki? Oczywiście tutaj biuro w ratuszu, bardzo dziękujemy za tą możliwość, bardzo dziękujemy za ten przewijak, który tam jest. Jednak to są miejsca, które są czynne od do, tak? Od godziny, tam nie chcę teraz kłamać, prawdopodobnie do 16, jednak pozostają niedziele, pozostają weekendy, pozostają wieczory i praktycznie za darmo, no to ławka w parku, tak? Latem nie jest już dla nas żaden problem, jednak zimą robi się kłopot. W momencie, kiedy mama chce właśnie wybrać się z dzieckiem na spacer do centrum, jest bardzo ciężko znaleźć takie miejsce. Oczywiście nie mówię o miejscach płatnych, bo są, można skorzystać z toalet w wielu restauracjach czy kawiarniach. Nie w każdej znajdziemy przewijak, więc to był też taki nasz mini projekt, gdzie czasami na grupie padało, słuchajcie, jestem na tej ulicy, gdzie mogę przebrać dziecko. To jest jeden problem. Drugi problem to jest właśnie ta kawiarnia, miejsce, gdzie można wyjść. O którym wspomniała Karolina, jest naprawdę niewiele takich miejsc, gdzie są bawialnie dla dzieci. Nie mówię tutaj o bawialni z najwyższej półki, tak? Mówię o kąciku, mówię o takim miejscu, gdzie to dziecko po prostu się zabawi, a można będzie zjeść.
0: Ale czy rodzina z dzieckiem, czy te mamy z dzieckiem nie będą się czuły wykluczone, bo to co ty powiedziałaś, tak. Natalia i Kamila, ty też, tak? Że wy się czułyście takie trochę wypraszane, albo wręcz tak. Nawet nie czułyście się.
2: No byłyśmy,
1: nie? Ja jeszcze bym chciała dodać, że oczywiście szanuję te lokale, które wykluczają możliwość wejścia z dzieckiem, bo oczywiście takie miejsca też są potrzebne, więc ja tutaj nie mówię, że teraz każda restauracja czy każdy lokal powinien otworzyć swoje drzwi na mamy z dziećmi, tylko sygnalizuję, że takich miejsc jest naprawdę niewiele miejsc na mapie Zielonej Góry po prostu otwiera swoje drzwi i zaprasza, bo zaprasza w formie właśnie czy bawialni, czy jakiegoś miejsca, gdzie te zabawki są dostępne, autka, czy inne właśnie formy aktywności dla tych dzieci i zaprasza w swoje progi maluchy, po prostu maluchy.
3: A widzicie zmianę u siebie, czy u mam po tych spotkaniach?
1: Właśnie ja chciałam o tym powiedzieć, bo tutaj wcześniej padło pytanie o tych troskach i tak dalej. I to chyba widać na twarzach tych mam. Ja miałam taką przyjemność zaobserwować, że mama przyszła taka naprawdę, powiem brzydko, styrana życiem, taka już, że już ma naprawdę tego dość. To był nie jej dzień. Przyszła tam, wypiła ciepłą kawę, porozmawiała z nami. I widać było, jak już zakładała te buty, jak już wychodziła, super dziewczyny. Ja wam dziękuję za to, że wy to zrobiłyście, że te spotkania są dzięki, bo dzisiaj ten dzień będzie dla mnie lepszy. Jest godzina 13, ja mam jeszcze przed sobą pół dnia, ale będzie lepiej, bo wiem, bo jestem naładowana, bo wiem, że nie jestem w tym sama. Wy mi pomogłyście. I powiem szczerze, to jest najpiękniejsze, co można usłyszeć. Nawet ten uśmiech, to podziękowanie i to, że to miejsce, które zostało stworzone ponad rok temu, daje mamom to, co było założone. Bo ja najbardziej bałam się tego, no ja już mam dwójkę odchowanych dzieci, tak? No, można tak powiedzieć, jedno w żłobku, drugie w przedszkolu. Pracuję, więc no, nie miałabym już takiej możliwości, żeby chodzić na te spotkania i tego się najbardziej bałam, że pójdę do pracy i już będzie koniec. Ja nie będę mogła tam być, nie będę mogła kontynuować tego projektu, ale dzięki takim osobom właśnie jak Kamila, jest jeszcze z nami Gosia, wcześniej też było bardzo wiele mam, które po prostu wróciły do pracy, które z czasem po prostu zabrakło tego czasu i właśnie tak naprawdę ten projekt na tym się opierał, tak? My zapoczątkowałyśmy coś pięknego, bo wiem, że jest to warte, jest to coś, co jest potrzebne i teraz

0: idea tego projektu jest taka, że następne mamy przejmują tą pałeczkę.
1: Tak, to jest sztafeta.
0: Dokładnie tak. I się to toczy samoistnie, bo będzie to żyło życiem kolejnych mam, tak?
1: To też jest takie potwierdzenie, no ja jestem tą mamą, która wzięła tą pałeczkę, sztafetę i bo ja chciałam, żeby to dalej trwało. Więc to jest takie potwierdzenie, jak bardzo to jest potrzebne, jak bardzo było potrzebne i jak bardzo my mamy, które tam chodzimy, doceniamy to, że to jest. I ja powiedziałam, nie ma takiej mojej zgody na to, żeby to się zakończyło, bo dziewczyny wracają do pracy. No ale są kolejne mamy. Ja byłam kolejną mamą, która miała małego dzieciaczka i ja mówię, ja nie chcę siedzieć w domu, ja chcę wyjść. Mówię, ja biorę całą tą organizację, lubię ją, więc ja to będę dalej robić. Teraz dołączyła właśnie, tak jak Natalka powiedziała, do nas Gosia i będą kolejne mamy, które mam nadzieję, że zobaczą to co ja, że jeżeli któraś nie może, to któraś będzie. Bo to właśnie jest jak ta sztafeta. Projekt został rozpoczęty, ale on nie ma końca.
0: Mamy nadzieję, że nie będzie miał końca. I właśnie tak jak Kamila powiedziała, że ta pałeczka jest bardzo ważna, tak? Dlatego też jesteśmy tutaj. Chcemy, żeby jak największa ilość mam się po prostu dowiedziała o tym projekcie, bo być może teraz siedzi w domu z maluszkiem i potrzebuje tej mamy, tak? Potrzebuje kogoś, potrzebuje przyjaciółki. My to czasami też nazywamy siostrzanej mamy. Kogoś, kto mieszka...
1: Swojej wioski, po prostu swojej wioski.
0: Tak, być może na osiedlu nie ma mamy, z którą może spacerować, tak? My tworzymy też taką wewnętrzną społeczność na jednym z komunikatorów, gdzie wymieniamy się właśnie czy zapytaniami, czy problemami, czy właśnie hej, kto idzie dzisiaj na spacer, jestem tutaj i tutaj, więc albo która sala zabaw nada się dla półtora roczniaka, tak? Więc to jest taka wioska, to jest taka nasza społeczność, którą stworzyłyśmy dawno, dawno temu i ona żyje swoim życiem. Każde spotkanie jest inne, każde spotkanie nie ma tematu, nie ma tendencji. Po prostu przychodzi mama i pojawia się temat.
2: Ale wszystkie mają tą samą energię. Tą samą energię akceptacji, tą samą energię zrozumienia, wsparcia, właśnie tej takiej siostrzanej przyjaźni. Bo to, co ty, Kamila, też mówisz, że to nawet nie jest kwestia wieku, prawda? Że my się już w tym momencie nie dobieramy na bazie wieku, tylko tego, że nasze dzieci są w podobnym wieku. Więc tak. Te dzieci się będą razem bawiły i my wtedy w spokoju wypijemy tą kawę, która będzie ciepła.
3: I wrzucimy na lusę.
0: I wrzucimy na lusę.
3: Dokładnie. No oczywiście, kto na takie spotkanie może przyjść? Czy wcześniej trzeba wypełnić jakieś formalności? No i gdzie was znaleźć?
0: Nie trzeba wypełniać żadnych formalności, nie trzeba się zapowiadać. Też bardzo ważne jest to, że na nasze spotkania nie można się spóźnić. To znaczy, że czy będziesz o 11, o 11.30, czy przyjdziesz na sam koniec, bo dziecko miało drzemkę, jesteś zawsze mile widziana i zapraszamy Ciebie serdecznie w każdym momencie, tak? Nasze spotkania odbywają się co drugi czwartek, między 11 a 13. Można nas znaleźć zarówno na profilu Fundacji Centrum Rodziny, jak i na profilu Mamo Wrzuć na Luz. W przypadku Mamo Wrzuć na Luz tam są wydarzenia i te wydarzenia są tworzone zgodnie z tym, kiedy odbywają się spotkania. Tak jak powiedziałam, zwykle co 2 tygodnie, ale czasem wypada święto, więc tam jest szczegółowo rozpisane. Można też napisać do nas wiadomość tam na Facebooku. Jeżeli masz jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Jest cegiełka, to jest takie 20 zł na rozwój działań właśnie fundacji na taką przysłowiową kawę. U nas zawsze jest ciepła kawa, jest woda, jest herbata, zawsze znajdzie się coś słodkiego do tej kawy, czy ciastko, czy paluszki i są też zabawki dla dzieci, czyli przestrzeń dla dzieci też jest. I tak naprawdę to jest najważniejsze rzeczy, które musi mama wiedzieć, żeby się do nas tutaj zgłosić. Nawet jeżeli jesteś nieopodal fundacji i jest akurat ta godzina, po prostu wpadnij do nas.
4: SK 106.6.
5: A teraz o naszych kochanych zwierzętach, a raczej o tym, co jedzą. I to nie tylko na świeżym powietrzu podczas spacerów, ale nasza czujność powinna być wzmożona również w domu. Lekarz weterynarii Sara Rybarczyk w rozmowie z Krystianem Machalicą mówi o tym, jakie mogą być skutki zatrucia czy choroby zakaźnej i o tym, jak sobie z taką poradzić.
6: Jest to bardzo trudny czas dla zwierząt, zarówno zwierząt domowych, jak i wolno bytujących, ponieważ w sytuacji, kiedy temperatura jest obniżona, one potrzebują, mają większe zapotrzebowanie na energię, tak samo jak my. W związku z tym i psy, które są psami domowymi, i koty, które są kotami wolno bytującymi, zaczynają węszyć i szukać. I niestety z punktu widzenia i chorób zakaźnych, i otruć, często jest to większy problem, bo pomijając to, że mogą znaleźć jakąś zatrutą substancję albo trute jedzenie, to niestety zdarza się też tak, że znajdują różne pozostałości egzystencji ludzkiej, które są sfermentowane, popsute i ulegają zatruciom pokarmowym. Dodatkowo jeszcze, no niestety, tak jak Pan wspominał, ostatnio mieliśmy problem z parwowirozą w schronisku. My też jako przychodnia weterynaryjna notujemy teraz więcej przypadków panleukopenii u kotów niż to było zwykle i niestety takie objawy bardzo łatwo są mylone z wszelkiego rodzaju otruciami czy zatruciami pokarmowymi, które mogą być bardzo, bardzo, bardzo niespecyficzne.
7: No właśnie, to jaka jest taka największa różnica między zatruciem pokarmowym a spożyciem jakiejś trutki czy jakiejś innej substancji, bo to też się zdarza.
6: Zwykle zatrucie pokarmowe po pierwsze przebiega minimalnie wolniej. W przypadku różnego rodzaju trutek, w zależności od tego, czy one będą nam uszkadzały przewód pokarmowy, czy będą doprowadzać do anemii krwotoków, tak jak w przypadku trutki na szczury, czy w przypadku stosowania wszelkiego rodzaju preparatów, na przykład mających działanie bójcze w stosunku do ślimaków, pędraków i wszelkiego rodzaju przędziorków, mogą dotyczyć innych obszarów. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład zatrucie trutką na szczury, będziemy mieć straszne krwotoki. I to zwierzę przede wszystkim, te objawy pojawią się kilka dni po zatruciu. Ten objaw nie będzie się pojawiał od razu, on się pojawia 2-3 dni później, bo niestety te trutki są tak skonstruowane ze względu na wysoką inteligencję szczurów, które w momencie, kiedy widzą zatrucie u innego osobnika, przestają jeść taką trutkę. Natomiast w przypadku zjedzenia jakiegoś ciała obcego, na przykład zjedzenia, nie wiem, kiełbasy, która będzie zawierać jakieś gwoździe albo elementy, które są niebezpieczne, zwykle pojawia się w pierwszej kolejności bardzo silna bolesność, może pojawić się bardzo wysoka gorączka i będą się nam pojawiać bardzo silne wymioty. I to będą wymioty, które przede wszystkim będą występować nie tylko po jedzeniu, ale też nawet po spożyciu wody.
7: To ja zapytam, czy takie problemy, które pojawiają się po kilku dniach, one są gorsze od czegoś, co od razu daje objawy? Czy tutaj nie można tego tak rozłożyć?
6: To jest bardzo różnie. W przypadku zatrucia trutką na szczury problem polega na tym, w ogóle zatrucia mają to do siebie, że jeżeli my wyłapiemy bardzo szybko objawy, już na etapie, kiedy to zwierzę jest tylko posmutniałe i zmienia się jego zachowanie, to jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć działania i szybciej wyeliminować efekty uboczne działania tej trutki. Bo dla przykładu, zatrucie preparatami na ślimaki najczęściej doprowadza do bardzo ostrego uszkodzenia nerek. I teraz to uszkodzenie nerek narasta z dnia na dzień. Jeżeli my wyłapiemy to w pierwszej dobie, w momencie, kiedy ten pies tylko, czy kot, będzie bardziej osłabiały, bardziej apatyczny, bo tak się dzieje w pierwszej kolejności, to my jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć płynoterapię, szybciej tego pacjenta skierować na dializę i uratować mu życie. Jeżeli my to wyłapiemy po 3-4 dniach, kiedy wyniki mocznika, kreatyniny, kiedy białkomocz będzie bardzo wysoki, to często ten pacjent jest już nie do uratowania.
7: Zatrucie,
6: bardzo trudno.
7: Zatrucie zwierząt, wiadomo, od razu czym prędzej do weterynarza, ale czy jest coś, co my jako właściciele zwierząt możemy zrobić bardzo szybko, być może profilaktycznie?
6: To znaczy tak, to jest też bardzo trudne pytanie, bo wiele razy ktoś nas pyta przy różnego rodzaju zatruciach, czy powodować wymioty, czy nie. I to jest temat trudny. Jeżeli wiemy, co zostało zjedzone, to tak. Natomiast w momencie, kiedy my nie wiemy, co zostało zjedzone, to nawet spowodowanie wymiotów bez jakiegoś zaopiekowania zwierzęciem i patrzenia przez weterynarza na to, jak ten proces się odbywa, wymiotów samych w sobie wywołanych, może być niebezpieczne. Bo na przykład jeżeli nasze zwierzę zjadło jakąś żrącą substancję i my spowodujemy wymioty, to możemy uszkodzić przełyk. Jeżeli to będą gwoździe i my spowodujemy wymioty, to też możemy pociąć cały przewód pokarmowy od przodu do tyłu. Jeżeli będziemy wiedzieli, że to jest coś, co jest substancją taką, jak na przykład tabletki, i wiemy, że to się stało 5-10 minut temu. Powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada jakąś górę tabletek, tak? To pierwsze, co robimy, to lecimy do domu i podajemy mu wodę utlenioną doustnie albo preparaty, które wywołują wymioty u zwierząt, bo też trzeba powiedzieć, i to jest bardzo ważna informacja, są już na rynku komercyjne preparaty, które można podać w kroplę do oczu i one w ciągu 2-3 minut wywołują wymioty. Bo wbrew temu, co się może wydawać, czasami podanie 200 ml wody utlenionej doustnie psu, który jest przerażony, który jest wystraszony, nie jest wcale takie proste. Natomiast powszechnie uważa się, że woda utleniona jest taką substancją, którą w sytuacji, kiedy wiemy, co to jest i wiemy, że to coś nie popali nam i nie uszkodzi przełyku, można to zrobić od razu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które można podać, to niestety ten węgiel aktywny, który gdzieś tam wciąż się przewija w pytaniach i gdzieś się przewija w takich rozmowach z opiekunami, nie zawsze będzie w tym momencie skuteczny i bardzo często trzeba go podać bardzo dużo na masę ciała, co jest też trudne w podaniu tego takim technicznym.
7: Wiadomo, najlepiej od razu do weterynarza.
6: Tak, ale ta woda utleniona to jest coś, co w tej naszej apteczce na wszelki wypadek, na takie sytuacje powinno się znaleźć, bo możecie do weterynarza czasami nawet nie zdążyć, bo powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada worek jakichś tabletek. Część z leków zacznie nam się po 15-20 minutach wchłaniać. Jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, to może być czas dojazdu do tego lekarza. Więc czasami lepiej jest w takiej sytuacji, moja opinia na ten temat jest taka, jeżeli dzieje Wam się taka sytuacja, to jadąc już do tego weterynarza, dzwońcie. Po prostu dzwońcie, bo większość weterynarzy Wam odpowie na pytanie, czy możecie te wymioty sprowokować, czy nie, a może być tak, że zrobicie to przed tym, jak taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja pamiętam sytuację, kiedy nasz pacjent zjadł jakąś torebkę z narkotykami przypuszczalnie na spacerze albo lekami czyimiś. I on to wszystko przeżył, to się dla niego skończyło dobrze. Natomiast gdyby te wymioty były spowodowane, powiedzmy, do pół godziny, to większość leków się nie wchłonie w tym czasie. Po prostu. To też zależy od tego, czy pacjent, czy ten zwierzak to zjadł na pusty żołądek, czy nie. Bo jeżeli zjadł to na pusty żołądek, no to będzie gorzej.
7: Jest dużo przypadków? Zatruć? Podtruć?
6: Tych przypadków nie ma dużo. Problem polega na tym też, że w momencie, kiedy opiekun widzi, co to zwierzę zjadło, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że faktycznie to było jakieś otrucie czy zatrucie. Natomiast ani badaniami USG, ani badaniami krwi my nie jesteśmy w stanie rozróżnić na 100%, na przykład, czy nasze zwierzę jest czymś otrute, czy na przykład nie zjadło, nie wiem, padłej myszy, padłego zwierzęcia, które już ulegało procesowi rozkładu, w którym biorą udział na przykład bakterie beztlenowe. Możemy mieć dokładnie takie same objawy. Bardzo często też takie otrucia są mylone z chorobami zakaźnymi, takimi chociażby jak parwowiroza czy panleukopenia. I teraz nie ma wciąż takich badań toksykologicznych, które my możemy zrobić, żeby na 100% określić, co zostało zjedzone, tylko niektóre, nawet w zakładach toksykologii weterynaryjnej, tylko niektóre substancje są możliwe do oznaczenia. Wciąż niestety to jest tak jak trochę z narkotykami. Te substancje cały czas powstają nowe i trochę trudno jest podążać za tym i być na bieżąco i też to diagnozować w taki sposób.
7: Tak sobie myślę, czy spacery z psem na smyczy niejako rozwiązują ten problem.
2: Dużo rozwiązują.
7: Ja nie chodzę ze swoim psem, ale jednak go pilnuję. Gdzieś przy śmietniku czegoś szuka, od razu krzyczę.
6: To jest rzecz bardzo ważna do wspomnienia. Nawet jeżeli nasz pies jest bardzo grzeczny, nawet jeżeli jest odwoływalny, nawet jeżeli reaguje na komendy, niestety na spacerze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie spuszczać go z oka. Ja wiem, że spacer często ma być też dla nas przyjemnością, ale musimy za te zwierzęta być odpowiedzialni. Bo myślę, że bardzo wiele sytuacji, kiedy, zwłaszcza w zimie i w jesieni, kiedy są hałdy śniegu, kiedy są hałdy zgniłych liści, jest czasami trudne do wyłapania, jeżeli ten zwierzak nie jest na smyczy. Bo nawet jeżeli on stoi tyłem do nas, to my nie do końca wiemy, czy on wącha to, czy już czegoś nie zjada. I to jest problem.
7: Lasy wydają się bezpieczne, ale i też prowokują do takiego puszczania psów ze smyczy. Psów czy zwierząt, bo to też...
6: Lasy są bardziej bezpieczne, ja bym powiedziała.
7: Tak, bardziej, ale to też jakieś zagrożenie jest, tak?
6: Oczywiście. W lasach mamy inne zagrożenia. W lasach mamy chociażby dużo zwierząt i teraz musimy pamiętać, że na parwowirozę nie chorują tylko psy, ale chorują też na przykład lisy. I teraz jeżeli, co prawda, one są zabezpieczone, ale w momencie, kiedy gdzieś będzie w lesie jakiś kał zanieczyszczony przez po prostu kał lisa i to będzie lis, który będzie chory na parwowirozę, nasz pies to zje po liże i może dojść do infekcji. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to miejsce bezpieczniejsze, bo większość otruć czy zatruć to są działania naszego, że tak powiem, egzystowania, działania ludzkie. Natomiast mimo wszystko, jeżeli mamy psa, który ma tendencję do zjadania, ma tendencję do lizania, nawet jeżeli chcemy mu dać trochę wolności i w lesie puścić go wolno, załóżmy mu odpowiedni kaganiec, oczywiście taki, który pozwala w pełni oddychać. To są specjalne, duże, plastikowe kagańce, ale takie, które utrudniają mu zjadanie czegokolwiek. Bo mimo wszystko to jest bezpieczniejsze dla niego.
7: Korzystając z tego, że z panią rozmawiam, to przejdźmy teraz do domu. W domu no też nie wszystko psy powinny jeść. Taka rzecz, która chyba pierwsza mi przychodzi do głowy, to czekolada. Od zawsze mówiono, nie dawaj psu czekolady. Jak to jest z tymi domowymi rzeczami?
6: Z domowymi rzeczami niestety jest tak, że my bardzo często zapominamy o kilku aspektach. Po pierwsze, nasz metabolizm jest troszeczkę inny niż innych gatunków. To widać chociażby na przykładzie zestawienia psów i kotów. Część rzeczy będzie toksycznych dla kota, a nie będzie toksyczna dla psa. Natomiast w domu trzeba uważać oczywiście na czekoladę. Przede wszystkim, jeżeli jest to czekolada gorzka, która ma mniej dodatków, tylko ma więcej substancji czynnej, trzeba przede wszystkim uważać na wszystkie rośliny. I to jest podstawa.
7: Bo żeby tam nie podgryzał jakiegoś kwiatka.
6: Tak, jest bardzo duża grupa roślin tropikalnych, która jest wyjątkowo toksyczna dla zwierząt. Jeżeli chodzi o takie toksyny, o których większość osób nie myśli, to są też cięte kwiaty. Dla przykładu, woda po konwaliach jest jedną z najsilniejszych toksyn, jaka istnieje na świecie. I teraz zwierzę, które napije się takiej wody, w momencie, kiedy ta woda się gdzieś wyleje, może mieć naprawdę bardzo poważny problem. Cebule roślin ogrodowych. Idzie wiosna, przynajmniej mamy nadzieję. Część z nich jest wybitnie toksyczna. Dodatkowo cebula i wszystkie podobne rośliny są wyjątkowo toksyczne dla kotów. Nie pamiętamy o tym i często gdzieś nam to umyka winogrona. Musimy pamiętać o tym, że leki. My bierzemy, niestety jesteśmy pokoleniem starzejącym się, jest coraz więcej leków, które mogą być w jakikolwiek sposób toksyczne. I teraz możemy mieć taką sytuację, że zwierzę zje jakąś tabletkę i w zależności od tego, co to było, nic może się nie stać, a może stać się bardzo dużo. Trzeba uważać na to, żeby też leków nie pomylić. Zwierzęta dostają od nas różne leki. Możemy pomylić nasze tabletki z ich tabletkami. Wszystkie pomijamy już wszystkie środki dezynfekcji, środki do czyszczenia, środki chemiczne. Orzechy. Musimy też pamiętać, że zwierzęta są od nas mniejsze. W związku z tym, nawet jeżeli robimy takie rzeczy, co jest naprawdę niedobre, jak podawanie ludzkiego jedzenia zwierzętom, pamiętajmy, że jeżeli dajemy ser żółty Maltańczykowi, który waży 2 kilo, a my ważymy powiedzmy 60, no to jeden plasterek dla nas, jeden plasterek dla niego to jest zupełnie co innego z racji diety.
7: Najczęściej się chyba jakieś mięsko daje, prawda? Gdzieś przy stole.
6: Dokładnie, najczęściej się daje mięsko. Kiedyś teoria mówiła, że absolutnie żadnego surowego mięsa. Teraz wiemy, że jeżeli jest to mięso przebadane i dobre, można to podać. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli mamy mięso z nieznanego źródła, typu dziczyzna, to może to się wiązać z obecnością różnych patognomów. Na przykład, jeżeli podajemy swojemu kotu surowe mięso, to pamiętajmy, że jeżeli on będzie miał objawy neurologiczne, to może to być toksoplazma. Więc to trochę tak jest, że to nas może narazić na zupełnie inne dodatkowe czynniki, więc z tym trzeba uważać.
7: Proszę powiedzieć, dosyć popularna teraz jest praktyka wegańskiej diety.
6: Ja jestem wegetarianinem i biorę odpowiedzialność za to, co jem. Mhm. Natomiast zwierzęta, ani psy, ani koty, nie są roślinożercami. Możemy robić z weganina konia, natomiast robienie kota weganinem jest wybitnie niebezpieczne. To jest jednak tak, że nasz przewód pokarmowy jest dostosowany do konkretnej diety. My jako ludzie, decydując się na dietę wegetariańską czy wegańską, uzupełniamy sobie tą dietę makro- i mikroelementami, uzupełniamy sobie ilość białka, zwracamy uwagę na to, co jemy i w jakich ilościach, żeby tego białka było adekwatnie dużo w stosunku do pozostałych rzeczy. W momencie, kiedy robimy z psa czy z kota wegetarianina, to może się dosyć mocno odbić na jego zdrowiu. Naprawdę.
4: SK 106 i 6.
5: Autyzm, ADHD, trudności z emocjami i relacjami. Z takimi wyzwaniami na co dzień mierzą się niektóre dzieci i ich rodziny. Bezpłatne wsparcie w tym zakresie oferuje Fundacja Róża. O szczegółach w rozmowie z Magdaleną Grześków. Materiał Klaudii Mazurek.
3: Dobrze, no i zacznijmy od początku. No właśnie, Fundacja Róża, co się pod taką nazwą kryje i w ogóle jak to się stało, że Państwo zaczęli działać?
8: Fundacja Róża powstała z potrzeby stworzenia miejsca, w którym dziecko nie będzie oceniane przez pryzmat swojej diagnozy czy trudności, ale będzie zauważone jako człowiek ze swoimi emocjami, potrzebami, możliwościami i ogromnym potencjałem. Zobaczyłam, jak wiele rodzin potrzebuje nie tylko terapii, ale też zwyczajnego ludzkiego zrozumienia i poczucia, że nie są sami. Kiedy rodzic zaczyna zauważać, że jego dziecko rozwija się trochę inaczej, często pojawia się mnóstwo pytań, niepewności, czasami strach. My chcemy być tym miejscem, w którym można przyjść, powiedzieć, nie wiem co robić. I usłyszeć, dobrze, spróbujemy razem znaleźć rozwiązanie. Jeśli ktoś z rodziców właśnie jest teraz na takim etapie, naprawdę warto się do nas odezwać. Nie trzeba mieć wszystkich odpowiedzi. Od tego jesteśmy, żeby pomóc je znaleźć. Skąd nazwa Fundacja Róża? Róża kojarzy się z czymś delikatnym, ale jednocześnie bardzo silnym. Dzieci, z którymi pracujemy, często są postrzegane przede wszystkim przez swoje trudności. My chcemy pokazywać, że za tymi trudnościami jest niezwykły człowiek. Każde dziecko może rozwijać się i rozkwitać, tylko czasami potrzebuje trochę innych warunków, więcej czasu, cierpliwości i odpowiedniego wsparcia. Fundacja Róża to przede wszystkim ludzie i relacje. Wspieramy dzieci ze szczególnymi potrzebami, dzieci w spektrum autyzmu, z ADHD, trudnościami w komunikacji czy relacjach, ale wspieramy również ich rodziców. Chcemy, żeby rodzic nie czuł, że musi sam szukać drogi przez wszystkie diagnozy, terapie i trudności. Można do nas przyjść nawet wtedy, kiedy jeszcze nie ma diagnozy, ale coś w rozwoju dziecka niepokoi. Można przyjść z pytaniem. Czasami właśnie od jednej rozmowy zaczyna się bardzo ważna zmiana.
3: Jeśli widzimy coś u swojego dziecka, jakieś pierwsze objawy, no jest to nasz niepokój, jest to trudna sytuacja dla nas jako rodzica. Jak my możemy rozpoznać właśnie objawy, które gdzieś tam powinny nam w głowie zaświecić, że trzeba to sprawdzić?
8: Nie ma jednego zachowania, po którym możemy powiedzieć, to na pewno autyzm. Każde dziecko jest inne. Możemy natomiast zauważyć pewne sygnały, na przykład trudności w komunikacji, nawiązywanie kontaktu, reagowanie na imię, zabawie z innymi dziećmi, dużą potrzebę rutyny czy nietypowe reakcje na dźwięki, światło, dotyk albo inne bodźce po prostu. Ale najważniejsze jest to, żeby nie diagnozować dziecka samemu przez internet, jak to teraz bardzo często bywa, Jeżeli rodzic czuje, że rozwój dziecka przebiega inaczej i coś go niepokoi, warto porozmawiać po prostu ze specjalistą. Wcześniej zauważone potrzeby dziecka mogą naprawdę bardzo dużo zmienić. Przede wszystkim chcemy, żeby dziecko czuło się bezpieczne. Wykorzystujemy zabawy, bo dla dziecka zabawa jest naturalnym sposobem poznawania świata.
3: No właśnie, jak taka praca codzienna z tym dzieckiem u Państwa wygląda? Jak sprawić właśnie to, żeby one czuły się akceptowane?
8: Akceptacja przede wszystkim zaczyna się od tego, że przestajemy oczekiwać, że każde dziecko będzie funkcjonowało według tego samego schematu. I to jest podstawa, myślę. Jeśli dziecko czegoś nie potrafi, pytamy nie tylko jak je tego nauczyć, ale również dlaczego jest mu trudno. Czasami zachowanie, które dorosłemu wydaje się trudne, jest po prostu komunikatem dziecka. Ono może mówić w ten sposób: jest mi za głośno, boję się, nie rozumiem, jestem zmęczony, potrzebuję przerwy. Zamiast pytać, co z tym dzieckiem jest nie tak, spróbujmy zapytać, co ono próbuje nam powiedzieć. Kontakt z nami do niczego nie zobowiązuje, można po prostu zadzwonić, napisać i powiedzieć, co Państwa niepokoi. Porozmawiamy, wysłuchamy i zastanowimy się, co można zrobić dalej.
3: Czy przyszedł na przykład rodzic z taką odpowiedzią, że faktycznie po takich zajęciach gdzieś tam widać tą lepszą komunikację, jest poprawa? Czy widziała Pani w pewnym momencie, że jest ta duża zmiana?
8: Takich sytuacji jest bardzo dużo, jeśli chodzi o sukcesy. I chyba właśnie tego nauczyła mnie praca z dziećmi, że sukces trzeba mierzyć ich miarą, a nie naszą, dorosłych. Dla jednego dziecka sukcesem będzie powiedzenie pierwszego słowa, spojrzenie komuś w oczy, wejście do sali bez lęku, wspólna zabawa z drugim dzieckiem albo poproszenie o pomoc. Pamiętam sytuację, kiedy chłopiec, z którym pracowaliśmy, bardzo długo nie potrafił poprosić o to, czego potrzebował. Kiedy czegoś chciał albo coś było dla niego trudne, pojawiały się emocje, złość, czasami płacz. My wiedzieliśmy, że on bardzo chce nam coś powiedzieć, tylko jeszcze nie potrafił znaleźć na to swojego sposobu. Pewnego dnia podczas zajęć wydarzyło się coś bardzo małego, ale zarazem też wielkiego. Chłopiec spojrzał na mnie, wskazał palcem i po prostu pokazał, czego potrzebuje. Dla kogoś, kto stałby z boku, byłby to zwyczajny gest, dla nas to był ogromny sukces. Za tym jednym gestem było bardzo dużo pracy, zaufania i odwagi. To było jego pierwsze: potrafię Ci powiedzieć, czego potrzebuję, możesz mnie zrozumieć. I właśnie takie momenty są dla mnie najpiękniejsze w tej pracy.
3: Czyli robimy małe kroki, jakby nie porównujemy tego dziecka, tylko on rozwija się indywidualnie, prawda?
8: Tak.
3: Czy my jako rodzice też powinniśmy gdzieś tam popracować nad tym, jak my rozumiemy to swoje dziecko?
8: Jedno i drugie jest bardzo ważne, ale chyba zaczęłabym od nas, dorosłych. Bo kiedy zmienia się nasze rozumienie dziecka, zmienia się również sposób, w jaki z nim pracujemy. Jeżeli widzę tylko niepożądane zachowanie, będę próbowała je wyeliminować. Jeżeli zobaczę, że za tym zachowaniem stoją emocje, przeciążenie albo konkretną potrzebę, będę szukała rozwiązania. I to jest ogromna zmiana. Zabawa jest dla dziecka naturalnym językiem. Dorosły może usiąść z dzieckiem i powiedzieć: teraz będziemy ćwiczyć komunikację, ale dziecko często znacznie więcej nauczy się podczas wspólnej zabawy. Możemy uczyć czekania na swoją kolej, proszenia o coś, rozpoznawania emocji, dzielenia się, naśladowania czy współpracy. I co najważniejsze, dziecko nie ma wtedy poczucia, że cały czas jest oceniane i sprawdzane. Ono po prostu dobrze się bawi, a przy okazji zdobywa bardzo ważne umiejętności.
3: Dużo mówi się dziś o neuroróżnorodności. Jest to dosyć trudne pojęcie. Czy my możemy powiedzieć, co warto wiedzieć, właśnie takie podstawowe informacje o spektrum autyzmu, czy na przykład o dzieciach z ADHD, czy innymi specjalnymi potrzebami?
8: Przede wszystkim warto pamiętać, że diagnoza nie opisuje całego człowieka. Mówiąc dziecko w spektrum, bardzo łatwo zapomnieć, że każde z tych dzieci jest po prostu inne. Jedno może mieć trudności z komunikacją, inne świetnie mówić, ale bardzo źle znosić hałas czy zmianę planu po prostu. Jedno dziecko z ADHD może być bardzo impulsywne, inne będzie przede wszystkim miało trudności z koncentracją. Dlatego nie możemy mieć jednego schematu dla wszystkich. Najpierw poznajemy dziecko, a dopiero potem szukamy sposobu, jak je wspierać. Myślę też, że powinniśmy mniej koncentrować się na tym, czego dziecko nie potrafi, a bardziej zauważać, co potrafi i czego potrzebuje, żeby się rozwijać. To oczywiście nie oznacza ignorowania trudności. One są realne i czasami bardzo duże. Chodzi o zmianę perspektywy. Nie patrzymy na dziecko jak na problem do naprawienia. Patrzymy na nie jak na człowieka, któremu trzeba pomóc znaleźć sposób na funkcjonowanie w świecie. Nie każde dziecko musi przecież pasować do świata. Czasami to my, dorośli, musimy nauczyć się stworzyć mu trochę bardziej przyjazny świat.
3: Ale tutaj też fundacja wspiera również rodziny, zgadza się?
8: Zgadza się.
3: Możemy powiedzieć, z czym tutaj rodzice najczęściej przychodzą, czego najbardziej potrzebują?
8: Rodzice bardzo często potrzebują po prostu wiedzieć, co mają dalej robić. Często jak się do nas zgłaszają, są zagubieni. Przychodzą z pytaniami, jak pomóc dziecko, jak poradzić sobie z emocjami, komunikacją, szkołą czy relacjami z rówieśnikami. Ale bardzo często też potrzebują zwyczajnego wsparcia. Są zmęczeni, czasami zagubieni, czasami mają poczucie winy. Dlatego chcemy wspierać nie tylko dziecko, ale całą rodzinę.
3: A jeśli chodzi o to właśnie zmęczenie i poczucie samotności, tak jak tutaj wcześniej mówiłyśmy, jest po prostu podstawą zrozumienia i tego rodzice też oczekują.
8: Tak, to jest ogromnie ważne. Rodzic dziecka ze szczególnymi potrzebami często przez długi czas słyszy, co robi źle, albo co jego dziecko robi źle, a czasami potrzebuje usłyszeć: rozumiem, to naprawdę może być trudne, nie jesteś z tym sam. Poczucie, że ktoś nas rozumie, samo w sobie może dać bardzo dużo siły. Dlatego fundacja jest również miejscem dla rodziców, miejscem bez oceniania.
3: A jeśli chodzi o plany na przyszłość fundacji, czy takie jak są?
8: Moim marzeniem jest, żeby Fundacja Róża była miejscem, do którego rodzic przychodzi nie ze strachem, ale z poczuciem, że tutaj otrzyma pomoc i zrozumienie. Chciałabym, żebyśmy mogli docierać do jeszcze większej liczby dzieci i rodzin, rozwijać nasze zajęcia i tworzyć przestrzeń, w której każde dziecko może rozwijać się w swoim tempie, ale najbardziej chciałabym zmiany w myśleniu społecznym, żebyśmy przestali pytać, dlaczego to dziecko jest inne, a zaczęli pytać, czego potrzebuje, żeby mogło być szczęśliwe i wykorzystać swój potencjał. Chciałabym, żeby Fundacja Róża była miejscem, o którym rodzic mówi: dobrze, że tam trafiliśmy. Chciałabym, żeby nikt, kto wychowuje dziecko ze szczególnymi potrzebami, nie czuł się samotny i zagubiony. Stworzyć miejsce, które nie będzie tylko placówką czy kolejnym ośrodkiem terapeutycznym. Marzę o prawdziwym domu, bezpiecznym miejscu, w którym dzieci będą mogły mieszkać, rozwijać się i przede wszystkim przygotowywać się do dorosłego, samodzielnego życia. Chciałabym, żeby uczyły się tam codzienności po prostu. Gotowania, dbania o siebie i o swoje otoczenie, podejmowania decyzji, radzenia sobie w różnych sytuacjach, pracy, relacji i innymi ludźmi. Chciałabym, żeby wokół tych dzieci byli ludzie, którzy nie będą chcieli zmieniać ich świat na siłę, tylko będą chcieli ten świat poznać i pokochać. Ludzie, którzy zobaczą w nich nie diagnozę, nie problem, a człowieka z własnymi emocjami, marzeniami, talentami i potrzebami. Chciałabym, żeby żadne dziecko nie musiało myśleć: nie mam nikogo. Chcę stworzyć miejsce, w którym będzie mogło poczuć: mam tutaj swoich ludzi, jestem ważny, jestem potrzebny, jestem u siebie. To jest moje największe marzenie związane z Fundacją Róża. Wiem, że jest ogromne, ale wierzę, że marzenia są po to, żeby je realizować i być może dzięki ludziom, którzy nas poznają, wesprą i uwierzą w tę ideę, pewnego dnia uda nam się stworzyć taki dom. Chcemy również, żeby w Fundacji Róża pojawiła się felinoterapia, czyli zajęcia z udziałem kotów. Wierzę, że kontakt ze zwierzakami może być dla wielu dzieci czymś wyjątkowym. Daje spokój, poczucie bezpieczeństwa i często pomaga nawiązać kontakt wtedy, kiedy trudno jest zrobić to w relacji z drugim człowiekiem.
3: No i ja życzę oczywiście, żeby wszystkie marzenia się spełniły.
8: I chciałabym jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego wszystkim rodzicom na sam koniec, którzy teraz nas słuchają. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie pomocy, odezwijcie się do nas. Nie musicie wiedzieć dokładnie, czego potrzebujecie. Wystarczy pierwszy telefon albo wiadomość. Razem możemy zastanowić się, jaki powinien być kolejny krok. Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Róża. Można do nas zadzwonić, napisać, przyjść i porozmawiać. Nie trzeba mieć diagnozy, nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. Jeśli coś Państwa niepokoi albo po prostu czujecie, że potrzebujecie wsparcia, odezwijcie się. Czasami jedna rozmowa może być początkiem naprawdę dużej zmiany w życiu dziecka i całej rodziny.
4: SK 106,6.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
14: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
15: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
13: Zobacz, do czego doszło na trasie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Zielona Góra, ulica Batorego 118A i na www.gazette.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Dziś w Zielonogórskiej Filharmonii Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka. Spektakl o 16 i o godzinie 19, a zatem dwa terminy trzymający w napięciu kryminał. No i w obsadzie również znakomici polscy aktorzy, m.in. Marta Ścisłowicz, Piotr Głowacki, Leszek Lichota i Jędrzej Hycnar.
10: Minęła 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
11: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
10: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
12: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
10: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
13: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
14: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
13: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie, znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.
10: Dochodzi 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
11: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
10: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostwa Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
12: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: i właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych, bo wracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
13: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
14: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
12: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: Żary na czasie.
20: Opiekunka na zabój. To w Lubuskim Teatrze w ramach winobraniowych spotkań teatralnych. 13 września spektakl Teatru Kamienica o godzinie 16, warto dodać, i 19. A w obsadzie Radosław Pazura, Dorota Chotecka, Lucyna Malec i Milena Staszuk, czyli można powiedzieć niemal same gwiazdy.
21: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie za akcji opublikowała policja. Na zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
22: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w ESE i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc ESKA finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie ESKA po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli ESKA w Radiu ESKA, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym. W samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
9: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
10: Minęła 13, czas na SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
11: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
10: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
12: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
13: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
14: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
10: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
15: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
16: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
15: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
16: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
15: Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
16: No dobra, z mleczkiem.
15: Z mleczkiem, proszę. No, dobra.
16: To idę.
15: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: No, ale chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
15: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: w teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste, ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Honda od dekad nie projektuje aut, projektuje precyzję. Silniki, które pracują jak japoński zegarek. Niezawodność, na której wzorują się inżynierowie na całym świecie. Jeśli pracujesz w zawodzie zaufania publicznego, jesteś lekarzem, nauczycielem, mundurowym, Honda GZ ma dla Ciebie dodatkowe 5% rabatu. I co ważne, ten rabat łączy się z innymi promocjami i wyprzedażą rocznika. Salon Honda GZ, Zielona Góra, ulica Batorego 69A. Japońska inżynieria w cenie, którą będziesz chciał się pochwalić.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: I po reklamie. Żary na czasie.
12: Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów to 26 września w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybrzmią oczywiście największe przeboje Budki Suflera. Mamy również stand-upy. Kuba W. 23 września w Café Noir o 19. 15 września Maciej Brudzewski, aula Uniwersytetu Zielonogórskiego, a 17 września Jacek Stramik, Café Noir.
13: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
14: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
13: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
15: To samo będzie co z Portugalią.
16: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
13: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
17: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego, Zalia.

0: podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga, numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie.

programy właśnie w Radiu SK. Take it slow w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół Polska podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
16: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
15: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESC. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz. Do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr. Tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej. Paweł Bogej, witam. No i zapraszam. Cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaig of Esse i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Dobre informacje, Polska-Izrael 1-0 w setach, maszyna jedzie i się nie zatrzymuje, brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4, no o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15, to są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie, mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Zielona Góra, ulica Batorego 69A.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
17: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
18: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
16: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
19: I po reklamie.
20: Żary na czasie.
21: Kilka stand-upów ciekawych w Zielonej Górze się szykuje. 15 września w Auli UZ-u Maciej Brudzewski. Podaj dalej, tak się nazywa program. Z deprywacją przyjedzie do Zielonej Góry Jacek Stramik 17 września w Café Noir. Kuba W. ze swoim specyficznym poczuciem humoru będzie w Café Noir 23 września o 19.00.
22: Muzyką się żyje. Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz? To hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
23: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
24: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
23: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
22: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i Age mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie.
25: Hity na czasie.
22: A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. Mhm. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Radio SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zaporzę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. Jak znam Stanach, to na pewno.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: To promocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Lifki i jak przyznaję, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Lifki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam. Proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem. Za chwilę imprezka, no to po 18 już.

0: To oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302. Wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku. Szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, z 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego dla pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem, Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley, no ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść, no i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
13: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
14: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
12: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak?
15: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Marian, jaki laptop jest top?
21: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
22: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale rzeczywiście, że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam, Mati Fuczyło po 18. A ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: I po reklamie.
6: Żary na czasie.
7: Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Winobraniowe spotkania teatralne 13 września, czyli już jutro. Opiekunka na zabój Teatru Kamienica. Znakomici aktorzy, m.in. Radosław Pazura i Dorota Chotecka. Tego samego dnia, ale w Filharmonii Zielonogórskiej, w programie mniej więcej Kabaret Anim Rum Ru, także o godzinie 16 i 19.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
10: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
9: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
11: Impreska.
9: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy. SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu. Dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty. Ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym. I ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. Ugawi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym.

0: przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. White Bean Cafe na stacjach BP.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, FS, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się eska. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Toblol i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
21: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
20: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter tworzy muzykę z pogranicza rapu, altpopu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
20: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Imprezka.
22: Imprezka.
20: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Horace i Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Jeszcze więcej!

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałem.

Fastboy Music Sound Sewestę, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sojty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą. 1, 2, 3.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Żary na czasie.
12: Kilka stand-upów w Zielonej Górze się szykuje, między innymi w piwnicy Teatru Cztery Kąty będzie Abelard Giza 27 i 28. To są, warto dodać, testy żartów, więc usłyszymy być może niektóre rzeczy po raz pierwszy i ostatni. 23 września w Café Noir będzie Kuba W, tutaj będą sprawdzone bardzo mocne żarty.
13: Muzyką się żyje.
14: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
15: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
14: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
16: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
14: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
17: Impreza.
14: Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Pezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć. No, cześć.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze. W każdy czwartek po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie stan. Będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Let's get down to business.

Oskar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest SK, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Żary na czasie.
1: Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jeden z największych polskich wokalistów, będzie występował w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 26 września o 19. 27 i 28 września w Piwnicy Teatru Cztery Kąty wystąpi Abelard Giza. 28 września również on, tym razem w innym miejscu, w Café Noir. Stand-uper będzie nas bawił dwa dni.
2: Muzyką się żyje. Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Maple, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Maple i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring Maple. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
3: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby

0: scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, The First Time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: To YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncert w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.

To Taylor Swift i jej Blank Space. Space to po angielsku między innymi kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale, dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.